0: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Jest zapowiedź MSWiA po fali fałszywych alarmów. Kolejna charytatywna zbiórka Łatwoganga i kolejny sukces.
1: Rok Radia.
0: Miriam Lipińska. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski traci stanowisko. Tak wynika z sondażowych wyników referendum. Za odwołaniem Miszalskiego opowiedziało się prawie 98% głosujących. Z badania wynika, że frekwencja wyniosła ponad 33% i referendum jest ważne. Krakowianie tak mówili o powodach, dla których głosowali za odwołaniem prezydenta.
2: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic.
3: Kolesiostwo, to było nie do wytrzymania, to jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić.
4: Strefa czystego transportu, która tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta.
0: Trwa zliczanie głosów, oficjalne wyniki z Krakowa poznamy w najbliższych godzinach. Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie łapanie sprawców obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To reakcja na falę fałszywych alarmów do policji i straży pożarnej. A z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, a w poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą. Błażej Kulesza.
5: Mając na uwadze, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ciągu kilku dni, MSWiA wdraża procedury weryfikacji tego typu alarmów, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
6: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.
5: Służby apelują o cierpliwość i zapowiadają, że sprawcy zostaną schwytani w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin.
0: Rząd zmienia zasady najmu krótkoterminowego. W Sejmie jest już projekt ustawy. Znalazły się w nim obowiązkowa ewidencja lokali przeznaczonych na krótkie wynajmy, kary za brak wpisu oraz nowe uprawnienia dla samorządów, które będą mogły wyznaczać strefy bez najmu lub ograniczać liczbę dni wynajmu. Wątpliwości mają miejscowości turystyczne. Obawiają się, czy to nie zabierze im turystów, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
7: Tyle rzeczy gdzieś tam z przerażeniem, na niektóre rzeczy patrzyliśmy z przerażeniem, a potem finalnie i tak musieliśmy sobie dawać radę. Co twoje uwagi do tych rozwiązań oczywiście nanieśliśmy, zobaczymy, czy będą one słyszalne.
0: Zmiany narzuca Unia Europejska. Polskie przepisy miałyby wejść w życie po wakacjach. Kolejny sukces zbiórki organizowanej przez streamera i twórcę internetowego znanego jako Łatwogang. Influencer wczoraj zakończył charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Na finiszu przywitały go tłumy fanów. Od piątku w internetowych zbiórkach zebrał ponad 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. A cała wyprawa była transmitowana w internecie, a jednocześnie trwała zbiórka funduszy. Poprzednia charytatywna akcja Łatwoganga zakończyła się zebraniem ponad 250 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters. Transmisję internetową z tamtego wydarzenia, trwającego ponad 9 dni, oglądało w szczytowych momentach ponad 1,5 miliona widzów. I na koniec jeszcze sport. Magda Linet i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Dzisiaj mecze Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
1: W drodze.
8: Na razie po Warszawie jedzie się spokojnie i nie ma większych zatorów, ale warto zachować czujność, bo poranne słońce potrafi dzisiaj mocno oślepiać. Szczególnie przy wyjazdach z osiedli dobrze wcześniej zdjąć nogę z gazu. Na trasach pojawia się też coraz więcej rowerzystów i pierwszych motocyklistów. Zachowajcie więc ostrożność.

0: Radio. Pogoda.
1: O poranku w Warszawie możemy spodziewać się pogodnego nieba. Dzisiaj powinno być sporo słońca, mało chmur i zdaniem synoptyków ma nie padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj 24 stopnie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, a nieco chłodniej ma się zrobić w okolicach czwartku. Wstępnie jednak najbliższy weekend również szykuje się bardzo ciepły.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Szanowni Państwo, chciałam przypomnieć, że jesteście Państwo na mikrofonie.
0: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie Rock Radia.
3: Na mikrofonie dziś solo. Dzień dobry, Jan Bajor Bajorek. Kłaniam się nisko. 25 maja, poniedziałek, 5 po 6. Zaczynamy powstanie Rock Radia. Czasami jest tak, że ktoś nie może, a ten drugi może. No to dopomoże. A dziś muszę dopomóc sobie sam. No chyba, że do akcji wkroczy grupa wsparcia. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Tak czekam na Wasz kontakt od Was. No i proszę bardzo. Mam nadzieję, że jesteście ze mną, szczególnie, że dla pierwszej osoby, jak zawsze, wymyślony przez Kajetana podczas mojej nieobecności, czeka dyplom prymusa powstania Rock Radia. To do dzieła narodzie, będę grał klasykę rocka, tu nie zmienia się nic, grupa Kiss, I Was Made For Loving You, witajcie, dzień dobry, fajnie być znowu z Wami. No i pytam, jak tam weekend? Bo u mnie wyjątkowo spokojnie.

0: FM, czyli Black Betty w Rock Radio 13 po 6. Kto nie lubi, ten trąba, proszę Państwa. Słowo się rzekło, jest rano, więc sprawdzamy, kto będzie pierwszy ze słuchaczy z meldunkiem. Do niego poleci dyplom Prymusa Rock Radia. Proszę bardzo, Messenger sprawdzam, halo.
1: Dzień dobry. Fajnie jest zaczynać dzień z ekipą, która potrafi nas tutaj bawić rozmową i świetną muzyką. Strzelce Opolskie kłaniają się cieplunieńko, także walczymy. Siemanko, Jacula, Strzelce Opolskie!
0: Pozdrawiamy Strzelce Opolskie. Do Jaculi leci nasz dyplom Prymusa Powstania Rock Radia. Z tą ekipą bym nie przesadzał, jestem jednoosobową ekipą dzisiaj, ale tylko dzisiaj. Jutro wszystko wraca do normy. Jacku, pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko z tą rozmową i żartem. No cóż, co kto lubi. Emigranci na falochronie, pierwsze koty za płoty. Dzień dobry, 14 po 6, 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66 albo głosówki na Messengerze. Gramy klasykę rocka, czekam na was. Jakoś tak jednak uśmiecham się pod wąsem, mimo że jestem solo.

Get Me Wrong i The Pretenders. Proszę Państwa, najważniejsza jest dobra komunikacja, więc śmiało 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. 22 minuty po 6 na horyzoncie Lady Punk i Status Quo. Gramy klasykę rocka, aplikacja Rock Radio odpalona w tle i jedziemy z tym poniedziałkiem.

0: Jak mogłeś się dzisiaj uchlać? Powiedz mi.
1: Nie jestem pijany, tylko się źle czuję.
2: A, tak, to przepraszam.
3: Powstanie. Rock Radia.

0: Walking All Over The World, czyli Status Quo w Rock Radio za 27. Siódma, proszę Państwa, a ja znowu łączę się z Wami i znowu z Messengerem i słucham, proszę, halo, halo.
1: Cześć Panie, to Tomek Motorniczy z Krakowa. Mnie też nikt nie pomaga, jakoś daję radę z 50-tonowym wagonem, ale mam takie pytanie. Po tym, co się wydarzyło w Krakowie na referendum, to kogo byście proponowali na komisarza? Bo ja mam taki pomysł, że Sasina, bo Kraków już i tak zadłużony, to jak dołoży jeszcze parę groszy, to przecież i tak mu nie zaszkodzi. Pozdrawiam wszystkim, trzymajcie się, Helie.
0: Helie, pozdrawiam. No ja z komisarzy znam tylko jednego, komisarza Halskiego, ale on zajmuje się Warszawą, więc odpada. Co do Sasina, to nie jest zły pomysł, bo może wtedy będziecie mieć igrzyska olimpijskie, bo to chyba to był jego pomysł, z tego co pamiętam. Można Tomkowi pomóc, proszę bardzo. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Poszukajmy komisarza dla Krakowa, a czemu nie? Ja to się cieszę, że w Warszawie nie ma exit poli, tylko exit dwory, więc chyba nam nie grozi referendum. Wysuszyłem spodnie. The Cranberries i Promises w Rock Radio za 26. Siódma, 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Szukamy komisarza dla Krakowa, a?

0: The Casbah, czyli The Clash w Rock Radio, proszę Państwa, za 27 gramy klasykę rocka. Steve Winwood na horyzoncie i do tego Steppenwolf. Takie numery już za chwilę, tylko w Rock Radio gramy klasykę rocka.
1: Rock Radio.

0: stolicę.
1: W stolicy nadal ruch jest dość płynny, jedziecie raczej spokojnie, choć momentami uwagę może rozpraszać ostro świecące słońce. Warto pamiętać o pieszych przy przejściach, bo o tej porze ruch wokół przystanków i szkół zaczyna się nam troszeczkę zwiększać. Lepiej też zostawić sobie odrobinę więcej miejsca na manewry szerokości.
0: Powstanie Rock Radia.
2: Coś zaskakuje mnie.
0: Jan Bajor Bajorek zaprasza.

0: takým numerem to można wjeżdżać do roboty. Steppenwolf, Born to be Wild w Rock Radio za 7-7, proszę Państwa. A ja sprawdzam, co słuchać u Was, bo mam jeszcze jeden sygnał, czyżby w sprawie Krakowa. Sprawdzam Messengera, halo?
1: Siemano, siemano, Bortu z tej strony. W Krakowie to nie Exit Pole, tylko Wisła Kraków. Pozdrawiam, cześć, siemanko.
0: A rzeczywiście działo się wczoraj w Krakowie na rynku. Wisła po 4 latach wraca do ekstraklasy. No więc jak widać, są tematy bardziej palące niż referendum, proszę Państwa. No i może dobrze, prawda? Polityka to taki temat, no niekoniecznie ciekawy. W Rock Radio Foo Fighters, proszę Państwa, i The Pretender, my niczego nie udajemy, gramy klasykę rocka, a Wy, mam nadzieję, zostajecie ze mną.

0: Pretender, czyli Foo Fighters na dokładnie 3 minuty przed 7:00, o 7:00 w Rock Radio News, a w nich temat numer 1, czyli referendum w Krakowie i odwołanie prezydenta Miszalskiego. Więcej szczegółów za chwilę.
1: Tu Rock Radio.

0: Jan Bajor Bajorek.
1: Wielki przyjaciel Europy.
2: Swoje dokonania ma nawet większe od Józefa Piłsudskiego.
3: Wspaniały patriota.
0: Powstanie Rock Radia.
4: Jest siódma, proszę państwa, i za moment niepokojące doniesienia z Armenii. Ormianie chcą, szanowni państwo, pobić nasz rekord. Polaków. Palące szczegóły tylko w powstaniu Rock Radia, ale najpierw zaczynamy punktualnie o siódmej od newsów w Rock Radio.
5: Krakowianie odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. MSWiA prosi o cierpliwość w sprawie poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Za ile dziś zatankujemy? Za moment o poniedziałkowych cenach maksymalnych paliw.
0: Newsy Rock Radia.
5: Miriam Lipińska. Krakowianie zwolnili prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Według sondażu w referendum za jego odwołaniem było prawie 98% głosujących, a do urn poszło ponad 33% uprawnionych, co oznacza, że wynik referendum jest wiążący. Te wyniki tak skomentował szef Komitetu Referendalnego Jan Hoffman.
6: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać.
5: W referendum krakowianie decydowali też o przyszłości Rady Miasta. Oficjalne wyniki plebiscytu mamy poznać niebawem, a wstępne wyniki referendum w Krakowie skomentował już prezes PiS. Jarosław Kaczyński ocenił, że to referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne, dlatego krakowianie pokazali im czerwoną kartkę, dodał we wpisie Kaczyński. MSWiA apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak deklarował wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko to po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzekomym pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
7: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
5: To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk skomentował fałszywe zgłoszenia. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Za granicą rośnie liczba przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia, zidentyfikowano ponad 900 podejrzeń zachorowań, w tym ponad 100 już potwierdzono. Wcześniej była mowa o 700 przypadkach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: Tak dynamicznie zmieniająca się krzywa zachorowań wynika z tego najprawdopodobniej, że już przekroczyliśmy pewien etap, jak to w chorobach zakaźnych jest, tej masy krytycznej chorych. Jeżeli jest ich dużo, to każdy następny zaraża kilka osób kolejnych.
5: Do tej pory z powodu zakażenia zmarło już blisko 120 osób. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla Konga, ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie. Mimo to USA wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe dla podróżnych wracających z Afryki. I na koniec wracamy do kraju i przypominamy, za ile dziś zatankujemy. Obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu, więc litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. 46 groszy. Benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6 zł. 85 groszy. Dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne paliw na jutro.

0: Słuchasz Rock Radia. Sport w Rock Radiu.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Piekielny upał i kontuzja nie powstrzymały Magdy Linet w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Poznanianka przełamała opór Czeszki Teresy Walentowej i wygrała w trzech setach. Z awansu cieszy się też Magdalena Fręch. Jej rywalka Rumunka Elena Gabriela Ruse, przegrywając w drugim secie, poddała mecz. W tym sezonie jest nie do zatrzymania. Włoch Andrea Kimi Antonelli zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-latek triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie.

0: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
1: Dzisiaj ruszą zmiany przy zjeździe z mostu Poniatowskiego w okolicach wału Mieteszyńskiego. Przejazd pozostanie tylko w prawo w kierunku ZOO. Zamknięty będzie za to wjazd od strony ZOO w kierunku Ronda Waszyngtona. Objazdy poprowadzono między innymi Francuską i Aleją Zieleniecką. Inaczej pojedzie też komunikacja miejska. Tak będzie do piątku.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Z rana w Warszawie możemy spodziewać się pogodnego nieba. Powinno być dzisiaj sporo słońca, mało chmur i raczej nie mamy co obawiać się deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy około 24 stopni. Do tego wiatr mamy nieco silniejszy, ale za to ciśnienie jest w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro prognozowana jest podobna aura z taką samą temperaturą, a nieco chłodniej ma się zrobić w czwartek.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: To, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
0: Jan Bajor Bajorek zaprasza.
3: Powstanie Rock Radia.

0: Led Zeppelin, Immigrant Song, ale wiesz to, bo słuchasz Rock Radia, a my gramy klasykę rocka, proszę Państwa, 12 po 7, a to, co ma wydarzyć się w Armenii, może znacząco wpłynąć na nasze stosunki międzynarodowe, bowiem Ormianie budują największego Jezusa na świecie. Tak, Szanowni Państwo, na Świebodzin padł blady strach, bo Jezus z Armenii ma być wyższy od naszego o prawie 20 metrów. Moim zdaniem trzeba by sprawdzić, jak długie ma włosy nasz Jezus i spróbować je postawić na Irokeza. Taką mam koncepcję, zanim wybudujemy wyższego.
1: Powstanie Rock Radia.
0: Chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, jest 13 po 7. Czekam na Was. 2 2 4 4 0 66. Sprawdzam, czy grupa wsparcia jeszcze pamięta, jak to funkcjonuje, gdy nie ma Kajetana. A co? Pan od guziczków dzisiaj za nie mógł? Więc do dzieła na lodzie. Można też nagrywać głosówki na Messengerze.

0: Olkaszczynie pod Prysznicem. Eye of the Tiger, grupa Survivor, 20 po 7. Bon Jovi, Lombard na horyzoncie. Proszę Państwa, za chwilę sprawdzanie listy obecności Powstania Rock Radia, bo coś mi dzwoni, to zobaczymy co i w którym kościele, a Wy zostajecie z nami z odpaloną aplikacją Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: Śmierć, dyskotece, zero-jedynkowe podejście Lombardów w Rock Radio, proszę Państwa, za 28:08 i kolejny sygnał, tym razem telefoniczny, 2 2 4 4 0 66. Halo, proszę.
1: Dzień dobry, cześć Janku, cześć Kajtku, Tomek z Targówkowskich ulic. Przy poniedziałku listę obecności podpisuję, kartę na zakładzie odbija, no i wchodzimy razem dynamicznie w ten ładny poniedziałkowy poranek. Świeci słoneczko, w nocy lekko popadało, wieczorem troszkę pogrzmiało i bardzo dobrze, mniej się kurzy, jak człowiek będzie zasuwał do fabryki, do szkół, do biur i biurek i tym podobnych. Czego sobie życzymy? Dobrej rockadiowej muzyki, ale ta jest zawsze, pogody ducha, no i żeby było dobrze, milusio, fajniusio i tak dalej. Trzymajmy się cieplutko, hell yeah, pozdruki.
0: Hell yeah, Tomeczku, pozdrawiam, przekażę pozdrowienia również Kajtanowi, bo dzisiaj chłopak nieobecny. Co do deszczu, dobrze, że pada, proszę Państwa, będzie bardziej zielono, a tego nam potrzeba. Za 27:08 czekam na Was. 2 2 4 4 0 66, głosówki na Messengerze i zgodnie z życzeniem klasyka rocka Pink Floyd i Money. No, taki klasiker, to ja rozumiem.

Don't let me be misunderstood w Rock Radio, czyli The Animal za 28, za chwilę Pat Benatar, ale dołożę jeszcze Genesis i nie tylko. Zagram to dla was przed 8. Łączy nas klasyka rocka.

0: drodze.
1: Dzisiaj w nocy drogowcy rozpoczną remont nawierzchni przy dworcu centralnym. Najpierw prace obejmą ulicę Emilii Plater, gdzie będą zwężenia i skręt tylko w prawo przy Alejach Jerozolimskich. Później roboty przeniosą się właśnie na aleje. Musicie liczyć się z nocnymi zmianami w organizacji ruchu i objazdami autobusów.
2: Orange Hole and you forever stay with you together.
0: Na powstanie Rock Radia zaprasza Jan Bajor Bajorek.

z Chiny, z Mi Genesis w Rock Radio za 8:08. Proszę Państwa, się nie żalę, bo dzisiaj bez Pana od guziczków. I tak sobie siedzę, gram klasykę rocka, kontaktuję się z Wami, dzwonicie, jest miło, fajnie, a ja zapomniałem, że przecież jak nie ma guzika, to ja muszę zrobić rebusa rebusa. Więc przystępuję do produkcji.

0: Jan Bajor Bajorek. Powstanie Rock Radia. Jeszcze dziś w programie.
1: Ale się tak zrobiło wakacyjnie. Proszę Państwa, no dziś w programie temat numer jeden, czyli rebus jebus. Będzie. Wyrobiłem się, zdążyłem. Zagadka jest gotowa. Nie ma guziczka, ale coś tam skleciłem, proszę Państwa. I po godzinie 8 będziemy się jak zawsze bawić. Szansa na wygranie satysfakcji będzie, a jakże. A teraz zapraszam punktualnie o 8 na newsy w Rock Radio.
2: Są już oficjalne wyniki krakowskiego referendum. Ukraina chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przejechał na rowerze z Tatr nad morze. Łatwo gang zebrał pieniądze na leczenie chorych dzieci.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Mamy oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Potwierdziła je Miejska Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła niespełna 30%. To wystarczyłoby odwołać prezydenta. Referendum jest wiążące i w stolicy Małopolski zostaną rozpisane nowe wybory prezydenckie, które muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej jednak premier będzie musiał wyznaczyć komisarza, który do czasu wyborów przejmie obowiązki prezydenta. Inicjator referendum Jan Hoffmann podczas wieczoru wyborczego zaapelował do szefa rządu, żeby wskazując komisarza nie pozwolił zmarnować tych 3 miesięcy.
3: Przez te 3 miesiące można ograniczyć tą fatalną strefę czystego transportu. Przez te 3 miesiące można zlecić porządny audyt i zacząć naprawiać finanse miasta.
2: Prezydent odchodzi, ale Rada Miasta zostaje. W tym przypadku krakowianom nie udało się jej odwołać, bo frekwencja była zbyt niska. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum. Zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni, napisał w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski. Dodał, że pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. A są już pierwsi chętni, by zastąpić odwołanego prezydenta. Swój start w wyborach zapowiedział już były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. Przenosimy się za granicę. Po weekendowym zmasowanym ataku na Kijów i okolice Ukraina chce natychmiastowego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale też reakcji OBWE, Rady Europy i UNESCO, bo tym razem do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. groźnego pocisku Oriesznik. To hipersoniczny pocisk balistyczny, który ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych, a co więcej, może razić cele w całej Europie. Według prezydenta Ukrainy to był 3. przypadek wykorzystania pocisku Oriesznik. I na koniec wracamy do kraju. Cel spełniony. Influencer Łatwo Gang zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Zrobił to podczas transmitowanej na żywo w internecie wyprawy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się zebrać 12 milionów dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Tak w otoczeniu tłumów podążających za swoim idolem influencer dziękował wszystkim, gdy okazało się, że planowana suma zbiórki została osiągnięta.
4: Wielkie serducha dla Was, piękna sprawa, piękny dzień, brawo dla Was, bo to jest czas. Wspaniała rzecz się stała, jestem dumny z Was, dzięki, brawa dla wszystkich, brawa dla każdej osoby, pamiętajcie, zrobiliśmy to wszyscy razem, pokazaliśmy jak to się robi, jak się pomaga, naprawdę, głównie się zjednoczyliśmy.
2: Kilka godzin później zakończyła się druga zbiórka 3,5 miliona złotych dla 4-latka, również cierpiącego na dystrofię mięśniową, a potem ruszyła kolejna zbiórka, tym razem dla 2-latka z tą samą chorobą. Łatwo Gang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 52 godziny.
0: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
5: Powracamy z informacjami o drogach w Warszawie. Mamy więcej samochodów na trasach do centrum, ale ruch nadal jest raczej przewidywalny. Dziś też warunki sprzyjają szybkiej jeździe, więc uważajcie na tempo. Warto też pamiętać o motocyklistach, którzy pojawiają się nagle w lusterkach i korzystają z każdego wolnego miejsca do jazdy.

0: Rock Radio.
1: Pogoda. Poranek w Warszawie powinien być pogodny, tak jak i reszta dnia. Ma być dzisiaj sporo słońca, niewielkie zachmurzenie i nie powinno padać. Przynajmniej tak nas zapewniają synoptycy. Termometry maksymalnie pokażą około 24 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Może nam troszeczkę dokuczać silniejszy wiatr, ale za to ciśnienie mamy w normie. A jutro szykuje się dokładnie taka sama pogoda z taką samą temperaturą.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Fleetwood Mac, Monday Morning. Jak osłodzić poniedziałkowy poranek? Mam pewien pomysł. 12 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: Może satysfakcja, proszę Państwa, którą uda się Wam zgarnąć, poprawi nieco poniedziałkowe humory. Za chwilę usłyszycie zagadkę poprzedzoną kategorią. Zagadkę dźwiękową zagram dwa razy. Następnie wychwytacie za telefon i albo dzwonicie 2244066, albo nagrywacie odpowiedź, zostawiając głosówkę na Messengerze. Kto zrobi to prawidłowo, wygrywa satysfakcję. Myślę, że sprawa jest prosta. Zasady są znane. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to
0: kultowi bohaterowie, rzecz jasna. Przedłużam. Udało mi się samemu złożyć rebusa jebusa, a oto on, posłuchajcie.
4: Wciąż bardziej obcy.
5: Ósmy dzień tygodnia.
6: Pasażer O.
5: Nostromo.
0: 2244066. O jakiego kultowego bohatera chodzi? Trochę naciągane, no ale musiałem radzić sobie bez Kajetana. Posłuchajcie rebus raz jeszcze.
4: Wciąż bardziej obcy.
5: Ósmy dzień tygodnia.
6: Pasażer O.
5: Nostromo.
0: 2244066. Do zgarnięcia satysfakcja. Można nagrać się głosówkę na Messengerze. W Rock Radio 2 Mysterious Ways. Na Was czeka satysfakcja, a ja czekam na Wasze odpowiedzi.

Human i Polski, 21 po 8. Za chwilę Dire Straits i Hej, proszę Państwa, no i za chwilę rozwiązanie Rebusa Jebusa, czyli uroczyste rozwiązanie naszej dźwiękowej zagadki i wręczenie Wam satysfakcji. Za daleko nie odchodźcie.

0: chyba dość już tego. Naprawdę, musimy się ogarnąć, a nie...
1: Jan Bajor Bajorek i Powstanie Rock Radia.

0: Muka była. Hej, za 28.09.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: A teraz wracam do naszej zagadki Jebus Jebus i kultowych bohaterów, bo trwa najdłuższa seria w historii Rebusa Jebusa. Dotychczas najpierw przypomnijmy zagadkę, o jakiego bohatera chodzi, bardzo proszę.
3: Wciąż bardziej obcy.
4: Ósmy dzień tygodnia.
5: Pasażer O.
4: Nostromo.
0: Jak sobie poradziliście? 2 2 4 4 0 66. Dziś telefony, halo?
6: Siemano, siemano. Odpowiedział Rebus Jebus, ten obcy, cześć.
0: Ajajajajaj, no nie ten obcy, aczkolwiek obcy, tylko jaki obcy? Ktoś wie, halo?
6: Związany to oczywiście obcy ósmy pasażer Nostromo. Czekało się na te odcinki, czekało, co 7 lat się dokręcili, no i ta Sigourney Weaver niesamowita. Hell yeah.
0: Tak, to się zgadza i tak było. Czy ktoś potwierdzi tę odpowiedź?
7: Siemanko, rokodziowe wariaty, to mówię, obcy widzą schody, no... Nostromo. Także rozwiązanie dzisiejszego Rebusa Jebusa jest obcy ósmy pasażer Nostromo. Pozdro dla FC za ten kawał. Niech to będzie najlepszy poniedziałek w tym tygodniu. Trzymajcie się ciepło, pa.
0: Ale ładne, niech to będzie najlepszy poniedziałek w tym tygodniu. Tego się trzymajmy. Obcy ósmy pasażer Nostromo. Tak jest! Tak jest, proszę państwa. Kultowy bohater, jakby nie było. Mało dialogów, prawda, no ale rzeczywiście rola niesamowita. Gratuluję każdemu, kto wiedział, że chodzi o obcego ósmego pasażera Nostromo. Rebus Jebus wróci jutro po godzinie 8:00, to mogę wam obiecać. Mam nadzieję, że już z guzikiem, który postara się o coś bardziej wyszukanego. No ale mam nadzieję, że nie było tak źle. Był Monday Morning, to teraz Friday I'm in Love, The Cure w Rock Radio. Do piątku jeszcze trochę, ale z klasyką rocka mam nadzieję szybko zleci.

Tym panu nie przerywam. The Doors, Breaking Through w Rock Radio za 29. Gramy klasykę rocka i trochę przed 9 jeszcze jej będzie. Sztywny Palazzi, AC/DC, ale także Iggy Pop, wspierany przez Katie Pearson. Odrobina słodyczy jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Wy zostajecie z nami, apka Rock Radio odpalona w tle i gnamy dalej wspólnie do 9, bo ta 9 już na horyzoncie.

0: Trójce.
1: Jak zwykle o tej porze zaglądamy na drogi w Warszawie. W wielu miejscach słońce przebija się zza chmur i potrafi na moment ograniczyć widoczność, dlatego okulary przeciwsłoneczne mogą się dziś przydać bardziej niż poranna kawa. Rowerzystów też nie brakuje, szczególnie w okolicach przejazdów i ścieżek rowerowych. Zachowajcie ostrożność.
2: This is rock and roll!
0: Powstanie Rock Radia.

Iggy Pop, Katy Pearson, Iggy i Słodkie Candy w Rock Radio za niespełna 5 minut. Proszę Państwa, newsy w Rock Radio punktualnie o 9, a w nich dobre wieści, proszę Państwa, dla kierowców. Ceny ropy ostro w dół. Więcej szczegółów już za chwilę.

0: sekundy.
1: Ahoj.
0: Nawet byś nie wiedział kiedy.
1: Ahoj.
2: Powstanie Rock Radia.
3: I tak oto dotarliśmy do 9:00. Słuchacie Rock Radia, przed wami newsy i mam takie pytanie, czy są wśród was fani elektryków? A może ktoś z was słucha nas jadąc Teslą? Jeśli tak, to za chwilę będę miał dla was wieści, które walną was po kieszeni. A może zdementujecie te informacje? Słuchajcie Powstania Rock Radia i za moment wszystko stanie się jasne. A teraz rzeczone newsy w Rock Radiu punktualnie o 9:00.
4: Prezydent odchodzi, Rada Miasta zostaje. Są wyniki referendum w Krakowie. Dobre wieści dla kierowców, ceny ropy na rynkach mocno w dół. Beskid Śląski gotowy na wakacje i turystów.
2: Newsy Rock Radia.
4: Miriam Lipińska. Jeszcze tego lata Kraków wybierze nowego prezydenta. Ten dotychczasowy, Aleksander Miszalski, został odwołany we wczorajszym referendum. Według oficjalnych już wyników frekwencja wyniosła niespełna 30%, więc referendum jest wiążące. Już pierwsze sondażowe wyniki wskazywały, że prezydent straci stanowisko. W sztabie Komitetu Referendalnego te wyniki wywołały euforię.
5: Kraków powiedział dość tej tragicznej prezydenturze i tej tragicznej Radzie Miasta Krakowa.
6: Bo to nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy tylko lokalnymi patriotami i bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
5: I na koniec bardzo dziękuję Donaldowi Tuskowi, że nie wtrącał się i pozwolił krakowianom podjąć decyzję najlepszą dla nich. Bardzo dziękuję.
4: Mówili członkowie Komitetu Referendalnego Jan Hoffman i Wojciech Jakubowski. Krakowianom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była za niska. Prezydent odwołany, a co dalej?
7: W ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
4: Mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska. Służby nie mogły zachować się w tej sytuacji inaczej. Tak o sobotniej interwencji w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego mówią eksperci. Według byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, inspektora Piotra Celińskiego, Straż Pożarna i Policja, reagując szybko na, jak się okazało, fałszywe zgłoszenie, postąpiły prawidłowo i nie można mieć do nich o to pretensji.
8: To, że zostało to wykorzystane w tej tak zwanej wojnie medialnej, która polaryzuje nasze społeczeństwo, daje tytuł do postawienia pytania starorzymskiego i specytku i probest, czyli kto na tym tak naprawdę zyskał.
4: A to była kolejna podobna akcja. W poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą, także po fałszywych alarmach. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach z mocnym spadkiem. Baryłka kosztuje niespełna $98, czyli o ponad 5,5% mniej. Spadek cen to reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, że porozumienie z Iranem, między innymi w sprawie kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormus, jest coraz bliżej. I na koniec wracamy do kraju. Zaczyna się sezon letni. Beskid Śląski czeka na turystów z całej Polski. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok zapewnia, że miejsca na nocleg nie zabraknie.
9: Baza noclegowa bardzo bogata i co warto podkreślić, bardzo, bardzo zróżnicowana. Począwszy od hoteli pięciogwiazdkowych, poprzez pensjonaty, domy wypoczynkowe, więc naprawdę jest czym poszukać, jest czego poszukać, jest co wybrać na pewno.
4: Lato w Beskidzie Śląskim rozpocznie festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha.
2: Sport w Rock Radio.
10: Błażej Kulesza zapraszam. Na French Open zagra dziś trójka Polaków. Najtrudniejsze zadanie przed Mają Chwalińską. Zmierzy się ona ze złotą medalistką olimpijską właśnie z Paryża, Chinką Qin Wenzhen. W południe na kort Filipa Szetiera wyjdzie także Iga Świątek. Jej rywalką Australijka Emerson Jones. W pierwszej rundzie kibice zobaczą także Huberta Hurkacza. Polscy siatkarze za to wygrali towarzyski turniej Silesia Cup, pokonując w ostatnim meczu Bułgarów 3-0. Nieco mniej szczęścia miały nasze panie, przegrywając 2-3 z w turnieju w Genui, zajmując ostatecznie drugie miejsce.
2: Pogoda.
4: Na termometrach dziś od 22 stopni na Pomorzu, przez 24 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, 25 na Mazowszu, do 26 w Małopolsce. Do tego w całym kraju dużo słońca i błękitnego nieba.
11: Ja nie wiem, w jakim właściwie charakterze pan tu jest.
12: Hipopotam.
2: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek zaprasza.

0: Calm Down, grupa Euro w Rock Radio 13 po 9. No my w Powstaniu Rock Radia odliczamy do 10, bo wtedy się żegnamy, ale jeszcze trochę, proszę Państwa. No to pytanie teraz, czy są wśród Was teslomaniacy? Podobno Elon Musk wjechał do Polski z modelem subskrypcji. Co to oznacza? Oznacza to, że za zdolność do samodzielnej jazdy, taki flagowy motyw, który się pojawił w Tesli, inaczej FSD, ma kosztować teraz 420 zł miesięcznie. Nie mam Tesli, ale gdybym miał, to w tej cenie na luzie zatrudniłbym kierowcę na czarno.
1: Jan Bajor Bajorek.
0: Tylko bez głupich skojarzeń. Nirvana, All Apologies w Rock Radio. 13 po 9. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka.

0: No niestety ten pociąg już odjechał. Crazy Train, Ozzy Osbourne, 22 minuty po 9, ale jest klasyka rocka. Neil Young, Creedence Clearwater Revival, to gramy za chwilę i za chwilę jeszcze kontakt z wami. Zobaczymy, w jakiej sprawie.
1: Rock Radio.

0: mogu vam robić? Nie, nie, nie. Nie siałam rzeżuchy. Nie siałam.
1: Powstanie Rok Radia.

0: Have you ever seen the rain? Pyta grupa Creedence Clearwater Revival. W Polsce parę razy deszcz widzieliśmy. Latem szczególnie. Proszę Państwa, za 26.10, a tu jeszcze sygnał od Was na Messengerze. Halo?
1: Witam, czy Denzel? Ja tak w sprawie tego Krakowa. Może tam by się przydał jakiś komisarz przygody albo komisarz ryba? Może nie o takiego komisarza chodzi, ale taki by sobie szybko poradził z kumoterstwem i z korupcją. Pozdrawiam, hell yeah.
0: Po prostu przydałby się tam komisarz z krwi i kości. No miejmy nadzieję, że taki się pojawi, aczkolwiek słyszałem, że pancerny Marian ma jakieś zakusy na Kraków, także zobaczymy, jak to się skończy. Pozdrawiamy Gniezno, bo to był Denzel odhaczony, proszę Państwa, już drugi raz. Red Hot Chili Peppers w Rock Radio, Scar Tissue, gramy klasykę rocka.

0: TSI Maratończyk, no my gnamy do 10 w powstaniu Rockradia, a w tle będzie grało ZZ Top, będzie Ta Bartosiewicz i będzie John Jett, wspierana przez grupę The Black Hearts. A wy nie włączajcie apki Rockradia.
1: Tu Rockradio.

0: of Rock and Roll, John Jett and the Black Hearts na koniec poniedziałkowego spotkania z Powstaniem Rock Radia. Jan Bajor Bajorek, dziękuję za przygodę solo, a w studiu już Kuba Kaleta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No nie będzie głupich podśmiechujek, bo nie ma Kajetana. No bo
1: nie. To sam nie umiesz?
0: Nie.
1: Kurczę, co
0: nie
1: za gość.
0: No nie umiem.
1: Myślałem, że jesteś człowiekiem orkiestrą.
0: Człowiekiem renesansu. A to jest trochę inaczej.
1: Okej, dobra.
0: Dobra, co po dziesiątej?
1: Po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roka razem z Olą Konopką przekonamy się, że sukces można osiągnąć nie tylko, kiedy dołącza się do młodego, dynamicznego zespołu, ale też, kiedy jest odwrotnie zupełnie.
0: Okej, kiedy młody zespół dołącza do kogoś starego.
1: Kiedy...
0: To jest odwrotnie.
1: Kiedy ktoś młody, dynamiczny dołącza do...
0: Okej, dobra.
1: Zespołu, który nie jest młody ani dynamiczny. O.
0: No tak, to jest trochę tak a propos tego, że sam nie umiem. Dobrze, a po dwunastej?
1: A po dwunastej w Białych Krukach przekonamy się, jak podobno na początku lat 90. można było zniechęcić słuchaczy do swojej muzyki.
0: O proszę. No. A to ciekawe, to chętnie posłucham. Proszę bardzo, Kuba Kaleta przejmuje stery, proszę państwa. Jutro już będą podśmiechujki, bo będziemy wszyscy razem. Zostajecie z Kubą. Ja dziękuję. Słyszymy się jutro o 6. Miłego dnia. Do usłyszenia.

0: Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na rozgrzewkę zapuścimy sobie legendarny kawałek Bruce'a Springsteena, ale wcześniej newsy.
2: Prezydent Krakowa odwołany, rusza giełda nazwisk następców. Resort cyfryzacji uaktualnia polską sztuczną inteligencję. Iga Świątek rozpoczyna grę we French Open.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. To już pewne. Kraków czekają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Jest wiążące, bo frekwencja wyniosła blisko 30%, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska.
3: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne. Też wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
2: Giełda nazwisk następcy Miszalskiego już ruszyła, a więcej wie Katarzyna Młynarczyk.
4: Chyba najbardziej oczywiste wydaje się być to, że wystartuje Łukasz Gibała, wielokrotny kandydat na prezydenta, bardzo aktywny podczas kampanii referendalnej. Także w trakcie referendum zachęcał do udziału, proponując darmowy transport. Swojego kandydata Bartosza Bocheńczaka wskazała też Konfederacja. Chęć kandydowania wyraził też były szef NIK-u Marian Banaś. Oczywiście reszta nazwisk to bardziej spekulacje niż pewniki. Oficjalnych kandydatów pozostałych partii zapewne poznawać będziemy w najbliższych godzinach. Swoje konferencje na dzisiaj zapowiedziało już Prawo i Sprawiedliwość czy Nowa Lewica.
2: Mieszkańcom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była zbyt niska. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele sztucznej inteligencji. Plum, bo tak nazywa się system, powstał, by usprawnić pracę administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych firm, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
5: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
2: Ministerstwo Cyfryzacji planuje kolejne inwestycje w krajową sztuczną inteligencję w ramach polityki tzw. suwerenności cyfrowej. 5 krajów NATO, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły propozycję sekretarza generalnego sojuszu, by kraje NATO przeznaczały 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Jak informuje dziennik Telegraf, szef sojuszu Mark Rutte przyznał, że jego pomysł upadł, bo nie zyskał wystarczającego poparcia, a takie decyzje wymagają jednomyślności wszystkich krajów paktu. Fatalny finał balkonowego grilla w nowej dzielnicy mieszkaniowej w Helsinkach. Od gazowego grilla zaczął się pożar, który szybko rozprzestrzenił się z balkonu na 4 piętrze na dach budynku. W sumie ogień zniszczył 62 mieszkania. Akcja gaśnicza trwała prawie 10 godzin. Nikt nie ucierpiał. Pożar, jeden z największych w fińskiej stolicy w ostatnich latach, zniszczył również częściowo klatki schodowe oraz w znacznej mierze instalacje w budynku. Żaden z lokatorów nie może wrócić do swojego mieszkania. I na koniec sport. Iga Świątek wchodzi dziś do gry we French Open. W samo południe zmierzy się z Australijką Emerson Jones. 17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Świątek, która jest rozstawiona z numerem 3, wcześniej z nią nie grała. Iga ma na koncie w Paryżu 4 triumfy.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Obie opiekunki ze żłobka w Ząbkach usłyszały zarzuty po śmierci niespełna 2-letniego chłopca. Chodzi o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. Jedna z zatrzymanych kobiet przyznała się do zarzucanego czynu, druga odmówiła składania wyjaśnień. ZDM ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Nie stoi ona w sprzeczności z ochroną zabytków, mówi konserwator Marcin Dawidowicz.
7: Ochrona przestrzeni urbanistycznej nie opiera się na precyzyjnej ochronie każdego elementu, który znajduje się w przestrzeni ulicy. Przestrzeń urbanistyczna jest przestrzenią żyjącą, zmieniającą się razem z potrzebami miasta.
6: Po przebudowie Krucza składać ma się z dwóch pasów ruchu oraz zielonego deptaka. Zmiany mają także zwiększyć bezpieczeństwo w tym miejscu. A skoro o nowościach mowa, to opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego wykonał już 16 takich wpisów. Miasto korzysta na razie z dotychczasowych formularzy. Za godzinę powiem za to więcej o nowych zasadach korzystania z elektrycznych hulajnóg w stolicy.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
6: Sporo słońca, mało chmur na niebie i raczej brak opadów deszczu. Tak ma wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą około 24 stopni. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda. Nadal będzie sporo słońca i też będzie w miarę ciepło. Troszeczkę chłodniej ma się zrobić w okolicach czwartku, ale nie na długo. Weekend ponownie szykuje się całkiem ciepły.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaczyński.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć, Ola.
1: O, jestem. Cześć, Kuba. Jestem i to dlatego, że już za chwilę startujemy z naszym wehikułem czasu. Dziś tak. Przenosimy się do roku 95. I co tam w tym roku słychać, Kuba?
0: No, różne rzeczy się działy, ale też wyszła płyta, która udowodniła, że no jak się jest młodą, dynamiczną osobą,
1: tak, no, dobrze prosperującą,
0: tak, taką performatywną, to można nawet dwa razy starszych od siebie panów
1: porwać
0: i w zasadzie doprowadzić na sam szczyt.
1: Tak jest.
0: I za chwilę o szczegółach opowiemy tutaj na antenie.
1: Zgadza się.
0: No.
1: A więc więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roku w Rock Radio.

0: To jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To Eagles w Rock Radio. Za 28 minut będzie 11, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do samego środka lat 90.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1995. To właśnie w tym roku Marek Kamiński jako pierwszy Polak zdobywa biegun południowy. Do kin wchodzą filmy Tato, Szybcy i Martwi, Ja Cię Kocham, a Ty Śpisz, Karmazynowy Przypływ, Braveheart, Waleczne Serce, Desperado, 7, Underground, GoldenEye, Toy Story, Gorączka, Jumanji oraz 12 Małp, a złotówka traci 4-0 na skutek denominacji.
2: Za to dokładnie 31 lat temu, bo 25 maja 1995 roku wychodzi płyta zespołu ONA Modliszka. I jest to debiutancka płyta zespołu z takimi hitami jak Znalazłam, Drzwi i Koła Czasu. Oczka.

0: Pierwotnie miała to być trzecia studyjna płyta zespołu Skywalker,
1: czyli kapeli, którą Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk i Zbigniew Kraszewski założyli po odejściu z Kombi. Aczkolwiek
0: dołączyła do zespołu Agnieszka Chylińska, stąd też został ten album wydany już jako Oena. Agnieszka Chylińska miała wtedy 18 lat. Płyta brzmi hard rockowo,
1: ale mamy też tutaj elementy grunge'u i ja wychwyciłem podobieństwa do grupy Soundgarden. I też warto zwrócić uwagę na to, że bas na płycie Modliszka gra z takim, tak się mówi, groove'em. I mnie się to, co się w ogóle wyczynia, jeśli chodzi o sekcję rytmiczną i o brzmienie gitar, mnie to wszystko kojarzy się z tym, jak za parę lat będzie brzmiał nu metal. Że moim zdaniem brzmienie płyty Modliszka, jeśli chodzi właśnie o tę warstwę instrumentalną, trochę wyprzedziło to, co będzie działo się pod koniec lat 90. Tak, w nu metalu. No, to jest taki mój hot take.

0: złotej płyty i tym samym zespół stał się jednym z najważniejszych zespołów rockowych na polskiej scenie muzycznej.
1: Z miejsca tak naprawdę.
0: Tak.
1: I dodajmy jeszcze, że w 2016 roku ukazała się reedycja płyty Modliszka z dwoma bonusowymi piosenkami. Pierwsza z nich to jest instrumentalna wersja numeru Drzwi, a druga to jest kawałek zatytułowany Love Is i prawdopodobnie jest to angielska wersja właśnie ballady Drzwi. Mówię prawdopodobnie, dlatego że niestety, ale nigdzie w internecie nie znalazłem numeru Love Is.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: zdaniem numer jest z jednej z najlepszych rockowych płyt lat 80. Marillion w Rock Radio za 18 minut będzie 11, a że właśnie tej klasyki rocka z 80'sów nigdy za wiele, to już za chwilę posłuchamy sobie jeszcze jednego numeru z tamtej dekady. To będzie kawałek po polsku i to będzie też ten najlepszy dowód na to, że jak się potrafi, to można napisać dobrą piosenkę, nawet o tym, że pająk je biedronkę. O szczegółach już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

No i nie ma to jak sobie tak przyblusować przy poniedziałku jeszcze przed południem. To klasyka rocka od Fleetwood Mac w Rock Radio. No i to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. A poniedziałek, czyli nowy tydzień, to jest nowa okazja, a nawet szereg nowych okazji, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia. W związku z tym możecie podsyłać swoje historie albo cudze historie, dzwoniąc albo wysyłając tam głosówki na Messengerze. Te poszukiwania rock'n'rollowca dnia rozpoczną się oficjalnie po godzinie 15, ale to wcale nie znaczy, że wcześniej też nie można czegoś podesłać, jak macie chwilę na przykład wolną, bo jeszcze się robota nie rozkręciła w robocie. No, tym bardziej, że dzisiaj do zgarnięcia, poza oczywiście tytułem rock'n'rollowca dnia, będzie piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc i kubek termiczny, oczywiście wszystko opatrzone naszymi logotypami, żeby można było na przykład w lesie, na łące, w parku, na tarasie po prostu być z Rock Radiem również w taki sposób, tak? Nie tylko słuchać klasyki rocka, ale również być otoczonym naszymi takimi artefaktami. No dobrze, ale jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do...

0: konkursu na rock'n'rollowca dnia, no to w takim razie zapraszam was do sprawdzenia, jakie historie trafiają na naszą skrzynkę. Uwaga!
1: Siedziałam sobie jak piątek w poczekalni u dentysty i z nudów wzięłam do ręki wydanie weekendowe Super Expressu. I tam stało napisane, że pomnik partyzanta w stylu socrealizmu inspirowany był piętą Michała Anioła.
0: O, to jeszcze nic. Ja widziałem w internecie takie obrazy inspirowane nie tylko piętą, ale i całymi stopami. Jeżeli chcecie zostać rock'n'rollowcem dnia, no to przedzwońcie pod 224-4066 albo podeślijcie głosówkę na Messengerze. My po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia, to po pierwsze, a po drugie, kto zgarnie piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc i kubek termiczny, wszystko oczywiście, jak to się mówi w marketingu, obrandowane. Czyli no, że mają po prostu znaczki Rock Radia tam ładnie wyszyte, wygrawerowane. No, wiecie o co chodzi, prawda? Dobrze, a my tymczasem zapinamy pasy i przenosimy się do drugiej połowy lat 90. Uwielbiam ten kawałek, to klasyka rocka od Foo Fighters w Rock Radiu.

i pamiętam, jak oglądało się klip do tego numeru w świętej pamięci telewizji Viva 2. To klasy karaoke od Foo Fighters. W newsach o 11 sprawdzimy, jak długo będziemy tankować po obniżonych przez rząd cenach, a po 11 będzie jeszcze więcej klasyki rocka prosto z lat 90. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11:00 posłuchamy klasyki polskiego rocka od KNŻ-u, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Minister finansów o przyszłości rządowego pakietu paliwowego, najnowsze dane GUS-u o sprzedaży detalicznej w sklepach i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek na turnieju French Open.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na razie pakiet obniżający akcyzę i VAT na paliwa oraz wprowadzający ceny maksymalne obowiązuje do 15 maja. Minister dodał, że jeśli zostanie przedłużony, to o kolejne 2 tygodnie. Pakiet CPN to odpowiedź rządu na wojnę na Bliskim Wschodzie i drożającą ropę naftową, a przez to także paliwa. A właśnie między innymi odczuwalne skutki konfliktu USA z Iranem są jednym z powodów, dla którego Polacy ostrożniej wydają każdą złotówkę. Tak wynika z danych GUS-u o kwietniowej sprzedaży detalicznej. W zeszłym miesiącu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 1,3% w porównaniu rok do roku. To sporo mniej niż prognozowali ekonomiści, którzy spodziewali się wzrostu rzędu 3,5%. Krakowianie zdecydowali, prezydent Aleksander Miszalski musi odejść. Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów, ale są już też pierwsze formalne deklaracje. Do walki o miasto na pewno stanie były szef NIK-u Marian Banaś.
3: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
2: Kandydowanie zapowiedział też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Swoich kandydatów chcą wystawić także KO, Lewica, PSL i PiS. Będą też kandydaci obywatelscy. Zapowiada się więc gorąca kampania wyborcza z finałem zapewne na przełomie sierpnia i września. A przedterminowe wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. O dacie ich zarządzenia poinformuje premier. A niewykluczone, że rewolucja w Krakowie może być początkiem politycznych zwrotów także w innych miastach, bo na horyzoncie już kolejne referendum w Rzeszowie. Tamtejszy radny Jacek Strojny zapowiada, że przedstawi radnym miasta wniosek dotyczący odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Inspektorzy sanepidu ruszają dziś z kontrolami do mazurskich ośrodków, w których dzieci będą spędzały wakacje na koloniach i obozach. Wyrywkowe sprawdzanie potrwa przez 2 tygodnie. W pierwszej kolejności inspektorzy pojawią się tam, gdzie w zeszłym sezonie wykryto tak zwane dzikie turnusy, czyli niezgłoszone do kuratorium. Kontroli mogą spodziewać się też obiekty, na które w ubiegłe wakacje wpływały skargi. A w zeszłym roku warmińsko-mazurski sanepid skontrolował 67 ośrodków. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 15 z nich. I na koniec sport i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek w Paryżu. Czterokrotna zwyciężczyni Rolanda Garrosa zagra dziś z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Polka jest 100% faworytką tego spotkania. A mecz Igi Świątek rozpocznie się za godzinę.
0: Newsy Warszawa.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Stolica wprowadza nowe zasady korzystania z elektrycznych hulajnóg na wynajem. W centrum pojawiły się strefy z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę. Znajdziemy również zakazy jazdy i parkowania tych pojazdów w niektórych miejscach. A od 3 czerwca w całej Polsce osoby do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach. Trwają zapisy do kolejnej edycji Lata w Mieście. Chodzi o zajęcia organizowane przez Warszawę dla dzieci, które wakacyjną przerwę w nauce spędzają w stolicy, mówi Julian Rembelski z Urzędu Dzielnicy Praga Północ.
5: Te wakacje się zbliżają i jest to okres, kiedy już możemy decydować o tym, czy nasze dzieci mogą uczestniczyć w tej cudownej akcji.
4: Zapisy potrwają do końca maja. A w weekend na trasie S8 w okolicach Wolicy doszło do groźnego wypadku. Samochód prowadzony przez kobietę uderzył w bariery energochłonne. W aucie znajdowało się 3 dzieci, a jedno z nich wypadło z pojazdu podczas zdarzenia. Dziecko trafiło do szpitala, ale jego stan jest stabilny. Za godzinę powiem więcej na temat nadchodzących utrudnień w Alejach Jerozolimskich.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
4: W Warszawie możemy spodziewać się dzisiaj słonecznego dnia. Powinno być pogodnie, raczej ma nie padać, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Termometry maksymalnie pokażą około 24 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy i on nam może troszeczkę dokuczać, ale za to ciśnienie mamy w normie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, natomiast wstępnie troszkę chłodniej ma się zrobić w czwartek. Ale weekend szykuje się upalny.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasa.

No i gdyby ktoś pytał, jak brzmi absolutna klasyka rocka, no to właśnie tak, to oczywiście Beatlesi w Rock Radio. I już teraz mogę wam zdradzić, że tej właśnie kapeli poświęcimy jutro po 10:00 odcinek cyklu W mgnieniu roka, czyli takiego cyklu, który jest subiektywnym przeglądem najważniejszych rocznic związanych z klasyką rocka, a najbliższy odcinek tego cyklu jeszcze dziś po 17:00 w przystanku Klasyka Rocka u Ryśka Brzezińskiego. Za to znacznie wcześniej, bo już za moment posłuchamy sobie takiego numeru, który powstał no, w dwóch, a nawet w trzech różnych wersjach. I co ciekawe, pierwsza wersja tego numeru, bo mówimy o piosence Lady Punk, została nagrana z zupełnie inną sekcją rytmiczną niż ta znana jako ten tak zwany złoty skład, dlatego że w pierwszej wersji tego numeru na basie zagrał Paweł Mielczarek, a na perkusji Andrzej Polak, odpowiednio zamiast Pawła Mścisławskiego i Jarka Szlagowskiego. I żeby było jeszcze ciekawiej, to teledysk, który powstał właśnie do tego kawałka, on do niego została podłożona ta warstwa muzyczna, ale z tej pierwszej wersji, z tej mniej znanej, żeby było ciekawie. No, mówimy tutaj o utworze, który trafił na klasyczną, legendarną, kultową pierwszą płytę Lady Punk. Już za chwilę sobie tego kawałka posłuchamy, wiem, zrobiło się bardzo tajemniczo, ale już za moment wszystko będzie jasne, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Prosto z lat 90. Bardzo przyjemny kawałek Garbage w Rock Radiu. Za minutę będzie 11.30, a ja przypominam, że po 15.00 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia, a przypominam o tym dlatego, że dzisiaj do zgarnięcia będzie piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koci kubek termiczny z naszymi logotypami. Co zrobić, żeby dostać takie fanty, no i żeby zostać rock'n'rollowcem dnia? Należy do nas przedzwonić albo podesłać głosówkę na Messengerze i opowiedzieć o czymś, co nas zaskoczy, wzruszy, rozśmieszy, wyrwie z kapci, po prostu no, wywoła u nas jakieś skrajne emocje. Ja w tym momencie zaglądam po raz kolejny do skrzynki z anegdotkami i wyciągam z niej taką oto historię.
1: Pewnego razu zajeżdżam do swego kuzyna i stoi jego kolega tam w kuchni, mamy coś, malutki remoncik robić, ja mu podaję rękę i mówię: cześć Sławek. On się na mnie patrzy, oczy wybałuszył. Ja na niego patrzę się też, myślę, kurde, ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w pupę. Ja się z nim witam, on nic. Po pewnym czasie kuzyn mój dzwoni do mnie, mój Sławek, wiesz o co chodzi? On mówi: nie wiem skąd ja jego znam, skąd on mnie zna, przecież myśmy się nigdy w życiu nie widzieli. Wyszło na to, że on też miał na imię Sławek, ja jestem Sławek, i w głowę zachodził tydzień czasu, skąd ja jego znam. Skąd on wie, że ja mam na imię Sławek?
0: No i właśnie dlatego ja, żeby uniknąć takich kłopotów, przedstawiam się tylko z nazwiska.
2: Jak to psikuta? Mówiłeś, że nazywasz się Keller.
3: No mówiłem, różne rzeczy mówię.
0: Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 224-066, ale możecie również podesłać je w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie piknikowy zestaw Rock Radia składający się z koca i z kubka termicznego. A już teraz kolejny świetny numer prosto z lat 90. Spin Doctors w Rock Radiu.

I to jest kolejny numer, który usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Manfred Mann's Earth Band. W Rock Radio za 21 minut będzie 12, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który no, w wersji oryginalnej na początku lat 80. nagrał Christopher Cross. No i to był taki soft rockowo-diskotekowy kawałek, a 8 lat później panowie z grupy Saxon postanowili przerobić ten numer na modłę heavy metalową i umieścić go na swojej 9. płycie zatytułowanej Destiny. No i powiem wam, że w tej wersji ten numer nabiera zupełnie nowego, lepszego, moim zdaniem, smaku. Już za chwilę Saxon, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

No i nóżka sama chodzi, ale nie ma co się dziwić. To w końcu absolutna klasyka rocka od The Rolling Stones. W newsach o 12 powiemy o groźnym wypadku i sporych utrudnieniach na autostradzie A4 na Śląsku. A po 12 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka prosto z lat 90. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch wleci klasyka polskiego rocka od Mysłowic, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Zderzenie dwóch autokarów z dziećmi na autostradzie A4. Za chwilę też, kiedy wybory nowego prezydenta w Krakowie i kto być może wystartuje. Będzie też o burzliwym zakończeniu sezonu w Ekstraklasie.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zderzenie autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Jechało nimi około 100 osób, w większości dzieci. Do zdarzenia doszło na jezdni w stronę Wrocławia. Jeden autokar miał najechać na drugi, pojazdami jechały dwie różne wycieczki. Jak podają lokalne media, 5 dzieci zostało poszkodowanych, no ale nie ma informacji, by trzeba je było zabrać do szpitala. W miejscu zdarzenia są duże utrudnienia w ruchu. Krakowianie najpóźniej pod koniec sierpnia będą wybierać nowego prezydenta miasta. Mieszkańcy w referendum odwołali wczoraj Aleksandra Miszalskiego, który oficjalnie od jutra przestanie pełnić dotychczasową funkcję. Na wyznaczenie komisarza premier ma tydzień, do tego czasu miastem zarządzał będzie sekretarz miasta. Nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej za 90 dni. O tym, kto może w nich wystartować, Katarzyna Młynarczyk.
3: Nie budzi żadnych wątpliwości, że pewnym kandydatem jest Łukasz Gibała, który nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Swój zamiar kandydowania ogłosił też były szef NIK-u Marian Banaś. Póki co, mimo zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji, z tej strony deklaracje jeszcze nie padły. Poza odbiciem posła Przemysława Czarnka do polityki krajowej nie usłyszeliśmy żadnych konkretów dotyczących ewentualnych kandydatów.
4: Jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela i najbliższego współpracownika.
3: Oczywiście pojawiają się różne spekulacje, na przykład co do ewentualnej kandydatury Ireneusza Rasia, obecnego ministra sportu i turystyki. Jutro być może poznamy kandydata bądź kandydatkę partii Razem.
2: Prezydent oczekuje wyjaśnień w sprawie interwencji służb w mieszkaniu jego matki, oświadczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie i potrzebne są mechanizmy, które ograniczą tego typu incydenty. Smutna informacja. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, scenarzysta, no i przede wszystkim gospodarz programu W Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w Ekstraklasie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu. Włodarze klubu chcą anulowania kary, jaką nałożył PZPN na klub na początku sezonu w związku z problemami finansowymi. Błażej Kulesza.
5: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12. miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym,
2: wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Nadchodzą 2 miesiące utrudnień w Alejach Jerozolimskich. Powodem jest rozpoczynający się 30 maja remont linii tramwajowej. W jego czasie uruchomione zostanie dynamiczne kierowanie ruchem, a o szczegółach mówi Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich.
7: Niestety nie da się tej dynamicznej organizacji ruchu wprowadzić na obu jezdniach, ale alternatywą jest zamknięcie na sztywno. Każda relacja zostanie zachowana.
6: Na czas remontu zupełnie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na tym odcinku. Prokuratura prowadzi śledztwo po zderzeniu pociągu Kolei Mazowieckich z ramieniem dźwigu na stacji Warszawa-Powiśle. Do wypadku doszło 1 maja, a straty oszacowano na ponad 1 000 000 zł. Śledczy ustalili, że operator drezyny był pijany. Dwie osoby usłyszały zarzuty, grozi im do 8 lat więzienia. Sejmik Mazowsza przeznaczył prawie 2 miliony złotych na renowację 15 zabytków w Warszawie. Chodzi m.in. o synagogę Nożyków, cerkiew świętej Marii Magdaleny czy stare Powązki. Ma to ochronić historyczne dziedzictwo regionu i zachować zabytki dla kolejnych pokoleń.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
6: Dzisiaj w Warszawie na niebie do końca dnia powinno być sporo słońca, mało chmur i ma nie padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 24 stopni. Do tego wiatr mamy nieco silniejszy, ale ciśnienie jest w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro prognozowana jest dokładnie taka sama pogoda. Troszeczkę chłodniej ma się za to zrobić w czwartek, ale wstępnie najbliższy weekend również szykuje się upalny.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kalecki.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: Bardzo dobrze, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu Białe Kruki.
1: Tak jest.
0: A w tym odcinku...
1: No, dziś porozmawiamy o zespole, który porwał jury.
0: Ale już przetrzymywał ich gdzieś, czy co? Czy o jakieś okupu żądali, czy...
1: Ojejku.
0: Co?
1: No chciałam dokończyć, że nie porwał za to...
0: No bo to byłoby ciężkie porwać tyle publiczności, tak? To trzeba byłoby mieć dużą piwnicę, dużo taśmy klejącej.
1: No bardzo śmieszny jesteś. No,
0: ale jaki okup można byłoby zgarnąć za to? Dobra, wszyscy wiemy, o co chodzi, prawda?
1: No, nie dokuczaj mi już,
0: no
1: Kuba.
0: Ale przecież to są takie delikatne, wiesz, no ja to robię z sympatii.
1: No wiem,
0: jakbym cię nie lubił, to byśmy byli na pan, pani Elo, tak?
1: Panie Jakubie,
0: pani
1: już
0: Aleksandro,
1: za chwilę więcej szczegółów w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Rock Radio.

0: Numer, który ma 38 lat na karku, a za każdym razem słucha się go z ogromną przyjemnością. Klasyka rocka od Midnight Oil w Rock Radio. 2 minuty po wpół do pierwszej. My jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. I dziś porozmawiamy o płycie zespołu Parafrenia, płycie pod tytułem Mantrykota, a zaproponował nam ten krążek Diako w komentarzu na Facebooku.
3: Zajęci szukaniem nowych pośladków, co czyste dziewice jak leniane transparenty, błędnie miatające.
2: Zespół Parafrenia pochodził z Warszawy i tworzył w kwartecie.
0: I tworzył w pierwszej połowie lat 90.
2: To jest ważne.
0: I panowie w tym czasie nagrali jedną płytę długogrającą i jedną demówkę i na tej demówce zaczynali od grania Zimnej Fali. Natomiast później ich styl wyewoluował do mieszanki grunge'u, hardcore punk'a, thrash metalu i no, takiego funk rocka w stylu Red Hot Chili Peppers. Tych czterech muzyków, którzy tworzyli Parafrenię, no to były osoby mniej lub bardziej znane na polskiej scenie rockowej alternatywnej, bo na gitarze w Parafrenii grał Bartłomiej Tyciński, znany z zespołów Mitch & Mitch oraz Starzy Singers. Na gitarze grał Sławomir Młynarczyk, na perkusji grał Dariusz Piskosz, czyli późniejszy bębniarz Sex Bomby, a basistą Parafrenii był Maciej Wyrobek, który później poszedł w DJing i no to jest muzyk, który zmarł w 2014 roku.
4: A potem znów każdy jak pies.
2: W 1993 roku zespół Parafrenia zdobył 3. nagrodę jury na festiwalu w Jarocinie. Natomiast publiczność wtedy nie okazała jakiegoś entuzjazmu i...
0: I pewnie ich Big zdała, no.
2: Nie porwało to.
0: No, tak się zdarza.
2: Płyta, o której dziś mówimy, to jest debiutancki album i jedyny
0: długogrający
2: album. Tak.
0: Który, nawiasem mówiąc, nie doczekał się nigdy reedycji, więc jeśli macie go w swoim posiadaniu, to jest to po prostu biały kruk. Niedługo po wydaniu tej płyty zespół Parafrenia się rozpadł. Sama płyta przeszła bez większego echa zaraz po premierze. Dopiero po jakimś czasie wzbudziła zainteresowanie słuchaczy i znaleźliśmy w internecie taką hipotezę na temat tego, dlaczego ta płyta przeszła bez większego echa. Pozwolę ją sobie zacytować.
2: Proszę bardzo.
0: Być może także z uwagi na innowacje formalne. W muzykę wpleciono odgłosy warszawskich ulic, fragmenty znanych utworów i cytaty filmowe, a poszczególne utwory stanowią nietypowe mieszanki różnych stylów muzycznych, na przykład reggae i grunge'u. Powiem tak, no to nie brzmi jak najbardziej innowacyjna, awangardowa rzecz w muzyce rozrywkowej, więc ja bym tutaj akurat nie doszukiwał się powodów, dla których płyta Mantrykota nie porwała publiczności. Natomiast, z ciekawostek, na właśnie tym krążku znajdziemy utwór zatytułowany Breakout i to jest cover albo parodia bardziej piosenki Breakoutu zatytułowanej Na drugim brzegu tęczy.
2: To bardzo ciekawe.
1: Białe kruki klasyki rocka

Numer, który zawsze kojarzy mi się z wakacjami. Klasy karaoke od Slate w Rock Radio. Za 17 minut będzie 13, a my już za moment posłuchamy sobie jednego z największych rockowych hitów lat 80. I to jest kawałek, który Steve Miller napisał zainspirowany występem piosenkarki Diany Ross w jednym z programów telewizyjnych. On akurat miał tę okazję, żeby razem z nią w telewizji się pojawić. No i tak go oczarowała jej prezencja, że postanowił na ten temat napisać numer, który stał się chyba największym hitem Steve Miller Band. Już za chwilę go posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

No te solówki są po prostu niesamowite, ale nie ma co się dziwić, to w końcu klasyka rocka od Jimiego Hendrixa. W newsach o 13 poznamy najnowsze informacje na temat wypadku z udziałem dwóch autokarów na A4 na Śląsku, a po 13 posłuchamy jednego z najważniejszych, o ile nie najważniejszego numeru lat 90. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy kultowego numeru Nirwany. A teraz porcja świeżych newsów.
2: Dwoje dzieci i kierowca w szpitalu. Za chwilę wrócimy do wypadków w Śląskiem. Potem ceny maksymalne paliw. Jutro będzie taniej. Rodziny bezdzietne rzadziej kłócą się o pieniądze. Takie wyniki badań.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru przewiezieni do szpitala. To nowe informacje dotyczące zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Łącznie autokarami podróżowało prawie 100 osób, głównie dzieci, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest obecnie zablokowana. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
2: Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb. Taniej we wtorek na stacjach paliw 6 zł 42 grosze. Tyle maksymalnie może jutro kosztować 95, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. To 4 grosze taniej niż w weekend i dziś. 4-groszowa obniżka także w przypadku 98. Tu za litr zapłacimy najwyżej 6,96. 10 groszy w dół, natomiast olej napędowy, bo koszt litra nie może jutro przekroczyć 6 zł i 75. groszy. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował tymczasem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej. Ceny maksymalne paliw obowiązują na wszystkich stacjach paliw w Polsce od końca marca na razie do końca maja. Nie tylko Kraków. Wczoraj referendum odbyło się także w Ciechocinku. W tym przypadku jednak burmistrz Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku. Do jego odwołania zabrakło 28 głosów. Przypomnę, że w Krakowie mieszkańcy odwołali wczoraj w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej złoży wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. To po sobotniej akcji służb, które weszły do mieszkania matki prezydenta. Jak się później okazało, wezwanie było fałszywe. Maciej Kluczka.
4: Zdaniem posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka, mieszkania rodziny najważniejszych osób w państwie powinny być pod szczególną ochroną, także przed takimi fałszywymi wezwaniami.
5: Do otoczenia, do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa ochraniających pana prezydenta zawsze można się dodzwonić i z nim tą sprawę skonsultować.
4: Rządzący odpowiadają, w sytuacjach, gdy telefon dotyczy zagrożenia życia lub zdrowia danej osoby, nie ma czasu na weryfikację, czy zgłoszenie jest zasadne, czy nie. Za to teraz to do służb państwa należy ustalenie autorów tych fałszywych alarmów. Rzeczniczka MSWiA zapewnia, że trwają w tej sprawie intensywne prace.
2: Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Wynika z badania sporu o budżet domowy na zlecenie Big Info Monitor. Ponadto dla co trzeciej rodziny z dziećmi do 18 roku życia główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Dla rodzin z dziećmi istotnym źródłem napięć jest też brak oszczędności w gospodarstwie domowym oraz rozrzutność domowników.
0: Pogoda.
2: Bardzo ciepło, na ogół od 21 do 26 stopni maksymalnie na termometrach, chłodniej nad morzem, tam do 18. Dużo słońca, chmury możliwe tylko na południowym wschodzie.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

Krótko i na temat, tak to właśnie robią panowie z The Kinks w Rock Radiu, 20 minut po 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który opowiada historię człowieka, który został niesłusznie skazany za napad z bronią w ręku i ma alibi, to znaczy alibi może mu dać jedna osoba. No, tylko że problem w tym, że jest to żona jego najlepszego kolegi, ten człowiek z tą żoną kolegi spędził noc i bynajmniej nie grali tam w warcaby. Natomiast, no, do tego alibi, do przekazania tego alibi nie dochodzi, no i chłop ląduje za kratkami. I dalej to już trzeba sobie posłuchać, już za chwilę Gary Moore, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Powiem wam, że ten numer ma w sobie coś takiego uspokajającego. To klasyka rocka od Oasis w Rock Radiu. Za 29 minut będzie 14, a ja przypominam, że my w Rock Radiu przez cały dzień słuchamy klasyki rocka, a wieczorami na naszej antenie pojawiają się nieźli goście i rozmowy z nimi. I już teraz mogę wam zdradzić, że jutro wieczorem przypomnimy rozmowę z Leszkiem Lichotą, czyli aktorem, który wcielił się w rolę Wiktora Rebrowa w serialu Watacha, w rolę Rafała Wilczura w nowej odsłonie Znachora, a także w rolę Tadeusza Lemańskiego w szpiegowskim serialu Przesmyk. I właśnie o tej ostatniej produkcji porozmawiamy jutro o 22 w programie Niezły Gość, tym bardziej, że z tego co wiem, wielkimi krokami zbliża się premiera drugiego sezonu właśnie Przesmyku. Ale do jutra, do wieczora mamy jeszcze sporo klasyki rocka do przesłuchania. Już teraz kolejny świetny numer prosto z lat 90. To jest kawałek Marillion w Rock Radio.

0: Po pierwsze, to jest numer, który świetnie brzmi za kółkiem, a po drugie, to jest jeden z tych kawałków, które usłyszycie tylko na naszej antenie. To klasyka rocka od 38 Special w Rock Radio. Za 19 minut będzie 14, a my już za chwilę posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka. Numeru, którego tekst opowiada o tym, jak to fajnie było być młodym mężczyzną w latach 80., zwłaszcza jak się działało w Solidarności i się walczyło z systemem. No i w ogóle było super. O tym będzie numer, którego posłuchamy sobie już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

Ależ to jest moc. Bardzo lubię klasyka rocka od Bon Jovi w Rock Radio. Za 7 minut będzie godzina 14. Poniedziałek, no to jest początek tygodnia, no to nie jest jakieś niesamowicie odkrywcze stwierdzenie, ale nie wiem, czy wiecie i być może pewnym odkryciem dla was będzie to, że możecie sobie zrobić mały weekend w samym środku tygodnia, szczególnie jeśli jesteście z Krakowa albo z okolic, a to dlatego, że właśnie w Krakowie działa zaprzyjaźniony z Rock Radiem pub 103.8 FM i tam co środę odbywają się stand-upowe imprezy i tak już w tę środę będziecie mogli tam wpaść na tradycyjny open mic, czyli na taką imprezę, na której występują komicy na scenie i są to komicy, którzy, no przeważnie to są komicy początkujący, którzy testują swoje materiały, ale niewykluczone, że na open micu pojawi się również jakiś znany na przykład stand-uper i tak naprawdę na open micu może wystąpić każdy, kto ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Całość poprowadzi Zbychu Grabowski. Start w środę o 19, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz posłuchamy klimatycznego, bardzo klimatycznego numeru Erika Claptona w Rock Radio.

Ależ się zrobiło nastrojowo, to klasyka rocka od Erika Claptona. W newsach o 14 powiemy o tym, że wtorkowy koncert Metallica w Chorzowie był trzęsieniem ziemi. I to dosłownie. A po 14 wyjdziemy na wysokie obroty razem z jednym z największych hitów początku lat 90. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci naładowany energią numer In Excess, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Świątek i Chwalińska grają dalej. Za chwilę doniesienia z French Open. Potem Wielkopolska i protest pod siedzibą sieci dyskontów. Będzie też Metallica, która w Chorzowie zatrzęsła ziemią. I to dosłownie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. To po tym, jak wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1-6-2. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejlek. Sporą niespodziankę sprawiła też w stolicy Francji Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie pokonała mistrzynię olimpijską, o czym z Paryża więcej Przemysław Pozowski.
3: Maja Chwalińska nie ma dość po wygraniu trzech rund kwalifikacji w Rolandzie Garrosie. Dziś w pierwszej rundzie mierzyła się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Zheng, która pokonywała tutaj w półfinale olimpijskiego turnieju Iga Świątek, a dziś na korcie była bezradna, gdy Chwalińska raz za razem grała te swoje mocno skaczące i odbijające się prawie za płot kortu piłki. Pierwszy set 6-4 dla Polki, a drugi 6-0. Chinka wprawdzie jeszcze brała przerwę medyczną, jeszcze próbowała, ale raz skrót, raz kolejna długa piłka i tak w półtorej godziny Maja Chwalińska wyrzuciła z turnieju mistrzynię olimpijską.
2: Zmieniamy temat. Protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Związkowcy zorganizowali 72-godzinną pikietę, podczas której będą blokowali co godzinę pobliską drogę krajową. Jak przekonują, firma łamie przepisy. Nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy pracują za trzech i ledwo starcza im na życie, wylicza przewodniczący OPZZ-u Konfederacji Pracy w Dino, Wojciech Jędrusiak.

0: Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników o 900 zł i zatrudnienia przez firmę większej liczby pracowników. Jeśli protest nie przyniesie rezultatów, wtedy związkowcy zorganizują strajk generalny. Tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście Sosnowcu. Wśród rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, a nawet ulica jego imienia. Prezydent Sosnowca rozmawiał już w tej sprawie z rodziną posła, potwierdza rzecznik miasta Rafał Łysy.
1: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
0: Łukasz Litewka zginął w kwietniu w wypadku podczas jazdy na rowerze, gdy czołowo uderzył w niego samochód osobowy. Metallica zatrzęsła ziemią, dosłownie. Podczas koncertu 19 maja w Chorzowie stacja sejsmologiczna w pobliskim Planetarium Śląskim odnotowała drgania ziemi.
2: Najmocniejsze drgania odnotowaliśmy na początku koncertu, czyli faktycznie te pierwsze dźwięki były tym tąpnięciem takim i później pod koniec to była chyba piosenka Seek and Destroy.
0: Mówi wicedyrektor Planetarium Śląskiego Damian Jabłeka. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce podczas koncertu zespołu Rammstein.
3: Pogoda.
0: Dużo słońca, choć miejscami może troszeczkę mocniej wiać wiatr. Za to bardzo ciepło. 22 stopnie maksymalnie w Trójmieście, 24 na Lubelszczyźnie, 25 na Mazowszu, 27 na zachodzie kraju. Tylko nad morzem chłodniej, tam do 18.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: No i co, dacie wiarę, że można taki kawałek napisać na mandolinie? Tak, tak, bo to co tam plumka w tle, to jest właśnie mandolina. To klasyka rocka od R.E.M. w Rock Radio. 19 minut po 14, a my już za chwilę zdecydowanie dołożymy do pieca i posłuchamy sobie takiego numeru, którego tekst opowiada o różnicach pomiędzy życiem w dużym mieście i w małym mieście, to tak w dużym skrócie. Przy czym to duże miasto to jest Los Angeles, a to rzekomo małe miasto to jest Seattle, więc to będzie tak zwana perspektywa zagraniczna, amerykańska. Już za chwilę Guns N' Roses, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: No i to jest właśnie ten niesamowity klimat lat 80. Depeche Mode w Rock Radio. Za 28 minut będzie 15, a ja przypominam, że poniedziałek to nowy tydzień, wiadomo, ale to również nowy zestaw numerów, na który możecie głosować, bo przed nami kolejne 202 już notowanie klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Gdzie zagłosować? No oczywiście na rockradio.pl, jest tam 50 propozycji i to są numery m.in. Oasis, Perfektu czy Republiki. Możecie do klasycznej dziesiątki zgłaszać także swoje własne propozycje. Szczegóły również znajdziecie na rockradio.pl, a my codziennie od poniedziałku do piątku właśnie o 14.30 słuchamy kolejnych propozycji do klasycznej dziesiątki, żebyście wiedzieli, że jest w czym wybierać. No i być może po takim przesłuchaniu właśnie ten czy inny numer będzie waszym numerem jeden w tym tygodniu i być może będzie też numerem jeden w klasycznej dziesiątce, ale to wszystko zależy od was, bo losy klasycznej dziesiątki numer 202 są w waszych rękach. A my teraz słuchamy absolutnie legendarnego numeru prosto z drugiej połowy lat 70. To Iggy Pop w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

Proszę bardzo, powiem wam, że ja bardzo lubię, kiedy ten numer leci w samochodzie na przykład, tak? Niekoniecznie ten samochód trzeba prowadzić, żeby dobrze się go słuchało. A Motley Crue w Rock Radio za 18 minut będzie 15, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, do którego powstał teledysk, który podobno na początku lat 80. był najdroższym teledyskiem w historii. Taką informację znalazłem i pewnie chodzi też o to, że on stylizowany był na filmy z lat 40., więc tam też pewnie trzeba było posiedzieć nad tym, coś tam poklikać na tych komputerach. No wiecie, o co chodzi, prawda? Już za chwilę Electric Light Orchestra, bo to właśnie o tym zespole i o ich hicie mowa jest, a za chwilę będziemy go sobie słuchać, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: No i to jest kawał ballady, bardzo lubię, klasyka polskiego rocka od Hej. W newsach o 15 będzie o tym, że w tym roku możemy więcej zapłacić za owoce i warzywa, a po 15 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński. Rysiek będzie szukać rock'n'rollowca dnia, więc już teraz możecie podsyłać mu swoje przypałowe, pokręcone, niecodzienne historie. Można dzwonić pod 224-0066, z tym, że my nie oddzwaniamy. Można również wysyłać głosówki na Messengerze, a dzisiaj gramy o kubek termiczny i koc Rock Radia, czyli piknikowy zestaw w sam raz na te coraz cieplejsze popołudnia. Ja nazywam się Kuba Kaleta, dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!
1: Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, 15 w poniedziałek, Krzysiek Brzeziński jestem. Z nami są między innymi Mr. Zub, The Beatles i nie tylko ich. Posłuchamy już za chwilę, ale najpierw newsy i pogoda.
2: Za chwilę susza i problemy z owocami i warzywami. W Pucku i okolicach z kolei spore problemy z wodą. Czeski wywiad ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem na kraj NATO.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, a to wpływa na uprawę warzyw i owoców i może się odbić na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
3: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
2: No, jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 złotych za kilogram. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane. Sanepid po zbadaniu próbek wody stwierdził obecność bakterii grupy coli. W miejscowościach Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Zdaniem szefa czeskiego wywiadu atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. W ocenie generała Michała Kudelki Rosja nie jest obecnie w stanie powtórzyć ataku na skalę tego, jakiego dokonała w Ukrainie. Skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań i polityków w poszczególnych krajach członkowskich.
4: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami. Wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
2: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły 2 osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Z 15 do 18 lat więzienia sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok w procesie 21-latka, który 2,5 roku temu zaatakował nożem i zranił 3 uczniów zespołu szkół w Kadzidle na Mazowszu. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z osób pokrzywdzonych. Orzeczenie jest prawomocne. Apelacje składały wszystkie strony. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie przed południem zderzyły się 2 autokary wiozące nastolatków i ich opiekunów. W sumie 100 osób. Do szpitala na badania trafiło 2 pasażerów w wieku 15 i 16 lat oraz kierowca jednego z pojazdów. To on miał autokarem najechać na tył drugiego autobusu. Przez dłuższy czas nieprzejezdna była jezdnia A4 w stronę Wrocławia. Dodam, że kierowcy byli trzeźwi.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji spektaklu, a chodzi o przedstawienie Klimakterium 2, czyli Menopauzy Szału. To kolejna odsłona hitu komediowego, która powstała na wyraźną prośbę publiczności. Tym razem przekonamy się, jak potoczyły się losy bohaterek z części pierwszej. Początek jutro o godzinie 19 w Teatrze Palladium. Teraz propozycja od Teatru Kamienica, a chodzi o komedię Teściowe Wiecznie Żywe. Spektakl z lekkością i ciepłem analizuje skomplikowane relacje miłosno-rodzinne i z czeskim humorem zadaje pytania o sprawy najważniejsze. To wszystko w reżyserii Olafa Lubaszenki. Start również jutro o 19.30. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Jutro będziecie mogli jeszcze wybrać się na ekowarsztaty w pół na pół. Przewidziano spotkania edukacyjne poświęcone idei Zero Waste. To okazja, aby nauczyć się czegoś nowego i dać drugie życie z pozoru niepotrzebnym rzeczom. Start o 18 przy Puławskiej 20.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Dużo słońca, 27 stopni, tyle maksymalnie dziś na zachodzie Polski, to najcieplejsza część kraju. Na Mazowszu 25, na Lubelszczyźnie 24, w Trójmieście 22, nad samym morzem maksymalnie do 18.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

The Beatles i Get Back. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka w sam raz na to poniedziałkowe popołudnie. Już powoli pewnie niektórzy z was myślą o tym, że wyjdę z pracy i już wszystko się ułoży. Ale pomyślcie sobie w ten sposób. Już teraz wszystko się może ułożyć, zwłaszcza jeśli ktoś z was zostanie rock'n'rollowcem dnia, czyli osobą, która zechce się z nami podzielić swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. I może to być coś, co wydarzyło się wczoraj, może być to coś sprzed 10 lat, styl dowolny. Przepraszam najmocniej. W każdym razie pamiętajcie o tym, że za to zawsze jest nagroda. Mam dziś dla was koc i kubek termiczny z logiem Rock Radia, a trzeba się dzielić takimi historiami pod numerem 22444066 lub za pomocą wiadomości głosowej na Messengerze Rock Radia. No to czekam na tego rock'n'rollowca dnia, czekam na kogoś, kto zechce pochwalić się przed nami wszystkimi swoją najbardziej absurdalną historią, a my lecimy dalej. Metallica Until It Sleeps w Rock Radio.

Garbage, only happy when it rains. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka, a my, przypominam, deszczu żadnego nie potrzebujemy. Potrzebujemy za to cały czas tej ładnej pogody, która nad nami się właśnie rozpostarła. Natomiast słyszałem, że ma nadejść jakiś tam okres suszy, ma być gorzej z owocami i warzywami. No to jednak gdzieś tam na tym etapie ten deszcz rzeczywiście by się przydał, ale na razie to sobie jeszcze pokorzystajmy, póki się da. Za chwilę z kolei muzycznie u nas będzie można korzystać z usług T-Love'u czy Queen z Davidem Bowiem, także nigdzie nie uciekajcie, no i pamiętajcie, by mieć cały czas na nasłuchu naszą rockradiową aplikację. Rock Radio.

Ależ to jest niesamowicie przyjemna klasyka rocka, idealna pod ten poniedziałkowy dzień, no poniedziałkowe popołudnie. Queen i David Bowie, Under Pressure. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka i już teraz na stronie rockradio.pl możecie głosować na kolejną klasyczną dziesiątkę Rock Radia. Przed nami notowanie numer 202. No i w piątek, jak zwykle po godzinie 18, będziemy sprawdzać, jak głosowaliście przez cały tydzień. No ale właśnie, to zaczyna się dzisiaj. Dzisiaj już możecie oddawać swoje bardzo cenne głosy, między innymi na kawałki Chumbawamby, Guns N' Roses, Lecha Janerki, Rage Against the Machine, Status Quo, Tiltu i nie tylko. Jest tego naprawdę bardzo dużo i warto się zapoznać z pełną ofertą. Natomiast ja jeszcze przypomnę o tym, że możecie cały czas wysyłać nam swoje propozycje kawałków, które chcielibyście zobaczyć podczas takiego głosowania, a później usłyszeć już w trakcie finałowej klasycznej dziesiątce Rock Radia. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie rockradio.pl. Tam przy okazji możecie sobie też coś ciekawego poczytać, rozwiązać jakiś quiz albo nadrobić rozmowy z niezłymi gośćmi, które cały czas dla was przeprowadzamy. Natomiast my teraz w Rock Radiu na playliście mamy The Police, no i tajemniczą wiadomość. Message in the Bottle w Rock Radio.

0: The Kings All Day and All of the Night. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. My za chwilę z kolei posłuchamy sobie czegoś z lat 80., bo ten kawałek był akurat z połowy lat 60. No i sprawdzimy początki właśnie tej dekady, czyli lat 80. u nas w Polsce. Zespół Budka Suflera, no wtedy bywały różne przetasowania w składzie z wokalistami, gitarzystami i no w ogóle tam się działo naprawdę. Jaki to będzie skład i jaki kawałek, możecie pozgadywać. Wystarczy, że zostaniecie z nami i będziecie mieć cały czas na nasłuchu naszą rockradiową aplikację.
1: Tu Rock Radio.

Ależ genialnie się słucha takich kawałków tym poniedziałkowym popołudniem. Eagles i Hotel California w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Za chwilę już będzie 16, jak zwykle o tej porze newsy. Potem jeszcze więcej świetnych rockowych numerów. Wystarczy zostać z nami i nie wyłączać aplikacji Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński po 16. Przypomnimy sobie znakomitą klasykę rocka od Bon Jovi z lat 80., ale teraz newsy i pogoda.
2: Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Służby apelują do rolników o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Szwecja oficjalnie krajem wolnym od dymu tytoniowego.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego wezwania o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem strażacy wyważyli drzwi do mieszkania w gdańskiej dzielnicy Sielce, bo ze zgłoszenia wynikało, że może być zagrożone życie osoby małoletniej. W środku jednak nikogo oprócz zwierząt nie było. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu, za co grozi do 8 lat więzienia. Służby apelują o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Tylko w ostatni weekend i tylko na Lubelszczyźnie doszło do kilku wypadków. W gminie Łaszczów 25-latka została ciężko ranna po włożeniu stopy do jednej z maszyn. Z kolei w gminie Józefów 76-letni mężczyzna spadł z ciągnika. Oboje poszkodowani trafili do szpitala.
3: Apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby mieć zawsze gaśnicę, mieć ubezpieczony sprzęt, który pracuje w polu, no i mieć przeglądy na ciągniki, bo rolnik później nie skorzysta z odszkodowania.
2: Apeluje i ostrzega Gustaw Jędrejek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej. W razie wypadku należy natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zadzwonić na numer alarmowy 112. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Zarząd firmy nie podjął rozmów z pikietującymi. Ci weszli do siedziby firmy, domagając się spotkania w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wyszła do nich tylko przedstawicielka z sekretariatu.
4: Odnieśliśmy się do państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
5: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
6: Zęby rozmów! Zęby rozmów!
2: Protestujący zapowiadają wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora. Pod siedzibą firmy zostaną do środy. W tym czasie zamierzają co godzinę blokować dojazd do niej pobliską drogą krajową numer 36. Zapowiadają też strajk generalny. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open. Do Magdalinet i Magdaleny Fręch najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. O czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
7: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones. Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Qinwen Zheng i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalinet, są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
2: Szwecja oficjalnie stała się krajem wolnym od dymu tytoniowego, wynika z opublikowanego dziś raportu szwedzkiej organizacji CAN. W 2025 roku papierosy paliło codziennie niespełna 5% dorosłych mieszkańców kraju. To oznacza spełnienie kryterium Światowej Organizacji Zdrowia, wynoszące właśnie mniej niż 5%. Co ciekawe, w latach 80. nałogowym palaczem był co trzeci Szwed.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek muzyczna propozycja. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk zapraszają na wyjątkowy koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej. To będzie opowieść o przyjaźni, która przetrwała dekady, o odwadze artystów, o buncie oraz pragnieniu zmiany. Koncerty zaplanowano 29 maja na hali Torwar. Teraz sportowa propozycja. Jutro będziecie mogli wybrać się na wtorek z jogą na Stadionie Narodowym. To cykl bezpłatnych zajęć, które wzmacniają ciało i wyciszają umysł. Aby w nich uczestniczyć, trzeba się wcześniej zapisać przez formularz, który znajdziecie w internecie. Początek zaplanowano jutro o godzinie 18.30. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Będziecie mogli wybrać się na warsztaty rękodzielnicze w pół na pół. To okazja do wyjścia ze znajomymi i rozwijania umiejętności manualnych. W najbliższy czwartek będzie można nauczyć się robić biżuterię z koralików. Początek o 18.00.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Wieczór w przeważającej części kraju bezchmurny i ciepły. Na termometrach obecnie od 21 stopni na północnym wschodzie do 27 na zachodzie. Chłodniej nieco tylko nad samym morzem, tam około 19 kresek.
0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

Muzyka celtycka jako część klasyki rocka. To jest coś naprawdę wspaniałego i pięknego, a pan Fish no, potrafił to, i zresztą nadal pewnie by potrafił, to mistrzowsko łączyć. Internal Exile, czyli właśnie Fish. Jest rock radio i jest klasyka rocka. Ja natomiast przypominam o tym, że macie jak zwykle dzisiaj możliwość stać się rock'n'rollowcem dnia, czyli osobą, która podzieli się dzisiaj z nami swoją lub cudzą. Może być to coś zasłyszanego. Najważniejsze, żeby to była pokręcona historia z życia wzięta. Żaden dowcip, żadne jakieś teksty z internetu, tylko prawdziwe życiowe mięso, że tak powiem. Zgłaszajcie takie historie pod numerem 22444066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rockradia, a za najlepszą taką historyjkę godną miana rock'n'rollowca dnia mam dziś dla was zestaw, czyli koc i kubek termiczny, oba z logiem Rockradia. No to zapraszam, zachęcam do dzwonienia, do nagrywania wiadomości głosowych, a my w Rockradiu teraz gramy Mysłowic. Bez ciebie.

0: Zaraz minie 40 lat, jak pan Bono wybrał się do Stanów Zjednoczonych i zaczął czegoś szukać i aż napisał z tego powodu piosenkę I Still Haven't Found What I'm Looking For. To jest właśnie ten kawałek YouTube, którego teraz słuchaliśmy. Natomiast jeśli wy szukacie jeszcze więcej świetnej rockowej muzy, no to spokojnie, u nas ją na pewno znajdziecie. I za chwilę posłuchamy sobie Lady Punk, Rainbow i nie tylko, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: sprawy się miały tak. Zespół Urgent, a konkretnie jego wokalista, napisał ten numer, a później przyszedł pan Richie Blackmore ze swoim Rainbow, no i stwierdził, że trzeba zrobić z tego międzynarodowy hit. Tak to właśnie było. Since You've Been Gone jest rock radio i jest klasyka rocka. Wy nam też opowiadacie dzisiaj, jak to było, kiedy odwaliliście coś nieprawdopodobnego i absurdalnego, i za to można by wam dzisiaj przypiąć łatkę rock'n'rollowca dnia. Swoje i cudze pokręcone historie zgłaszacie nam pod numerem 224-044-066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia, a do zgarnięcia mam dziś dla was kubek termiczny i koc od Rock Radia. No to halo, słucham.
1: Witam na rock'n'rollowca dnia. Chciałem nominować siebie. Jedną z moich aktywności sportowych, którą uprawiam, jest tenis ziemny. Zaczęła robić się ładna pogoda, więc postanowiłem umówić się na granie ze swoim kolegą. Umówiliśmy się SMS-owo, by sobie pograć jutro o godzinie 17. Z wielką chęcią do grania zjawiłem się przed 17. Opłaciłem kort, przebrałem się. Zacząłem sobie wstępną rozgrzewkę. A tu godzina 17 minutami, a mojego kolegi nie ma. 17.05 nie ma, 17.10 nie ma. Myślę sobie, co jest. Dzwonię do niego i pytam się: gościu, a gdzie ty jesteś? On na to: ty, no słuchaj, ja jestem na lotnisku w Paryżu. Na co ja od razu zapytałem: gdzie? A on: no w Paryżu. Ja wielce zdziwiony, pytam dalej: a co ty tam robisz? A on: no w pracy jestem, wiesz, że jestem stewardem. Ja do niego: przecież mieliśmy dziś o 17 grać w tenisa. A to on: no nie dziś, tylko jutro. A ja: no jak jutro? Tak umawialiśmy się dziś. A on: na jutro, bo pisałeś po północy, więc kolego, jutro to wypada nam jutro. Sorry.

Genesis Invisible Touch. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka i to jest właśnie jej niewidzialna ręka, która nas wszystkich dotyka i sprawia, że od razu się cieszymy. Nieważne, czy jeszcze tkwimy w pracy, w biurze, czy może już za kółkiem i staramy się przecisnąć przez te korki. Na to jest rada jeszcze więcej klasyki rocka. Za chwilę posłuchamy Kultu, Doorsów i nie tylko. Wystarczy, że zostaniecie z nami i będziecie cały czas mieć na nasłuchu naszą aplikację, którą łatwo zainstalować na swoim smartfonie.

Rock Radio.

Rock Radio Toto i Hold the Line. My wszyscy zastanawiamy się, jak to dalej będzie z cenami paliw. O tym usłyszycie więcej już za chwilę w newsach o 17:00, więc nigdzie nie uciekajcie i pamiętajcie, by mieć na słuchu aplikację Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17 zapuścimy sobie konkretną petardę od Motley Crue z końcówki lat 80. A teraz czas na newsy i pogodę.
2: Tragedia na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce, jest ofiara śmiertelna, są ranni. Co dalej z cenami paliw? W tym tygodniu decyzja rządu. Będą kolejne referenda w polskich miastach? Mówi o nich otwarcie PiS.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
2: Po jej zakończeniu na miejsce tragedii wkroczą policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do jutra. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia, przypomnę, doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca, a co nas czeka w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
4: Początek tygodnia rozpoczynamy zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
2: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,75. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, powołaną jeszcze przez Andrzeja Dudę. Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
5: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
2: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział go Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w brytyjskiej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Biuro Meteorologiczne poinformowało, że tym samym pobity został rekord z lat 1922 i 1944, kiedy w kilku miejscach zanotowano niespełna 33 stopnie.
0: Pogoda.
2: Nocą nadal niemal bezchmurne niebo i bez opadów, choć może od czasu do czasu wiać wiatr, zwłaszcza na wybrzeżu. Najchłodniej na Podhalu, tam tylko 8 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku, tam około 15.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Boba Marleya i świetnie mu to wychodzi. I Shot the Sheriff w Rock Radio. Teraz natomiast zaglądamy do naszego rokowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Dziś przenosimy się do roku 1961. To właśnie wtedy w Sosnowcu urodziła się 30-milionowa obywatelka Polski. W Skrwilnie odkryto zaginiony skarb z czasów potopu szwedzkiego. Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek poleciał w kosmos, a JF Kennedy został zaprzysiężony na prezydenta USA. I właśnie 25 maja 1961 roku, czyli równo 66 lat temu, w Warszawie urodził się Robert Brylewski. Współpracował z absolutną czołówką polskiej muzyki, a najlepiej pamiętamy go z grania w takich zespołach jak Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael czy Armia. Brylewski, mimo że kojarzony jest przede wszystkim z Warszawą, to pierwsze lata życia spędził w Koszęcinie, gdzie swoją siedzibę ma zespół pieśni i tańca Śląsk, w którym występowali jego rodzice. Dzięki rodzicom Robert Brylewski miał ułatwiony dostęp do muzyki powstającej na Zachodzie. Ojciec czasem przywoził mu płyty, na przykład ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu dobrze zapoznawał się z muzyką z alternatywnego nurtu. Pierwsze zespoły zakładał już w czasach licealnych. Wtedy powstał zespół The Burs, który niedługo później przekształcił się w Kryzys. Już wtedy wśród rówieśników uchodził za jednego z pionierów polskiego punka i reggae. Mało kto dziś to może pamiętać, ale Robert Brylewski na moment wszedł do polityki, choć z bardzo dużym przymrużeniem oka. W 2010 startował w wyborach do Rady Miasta Warszawy z ramienia Komitetu Gamonie i Krasnoludki. Niestety po poważnych komplikacjach po dotkliwym pobiciu Robert Brylewski zmarł 3 czerwca 2018 roku.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Whitesnake is this love w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Za chwilę sobie posłuchamy jeszcze ZZ Top, Blur i nie tylko, a za kilka minut rozwiązanie dzisiejszego konkursu, czyli rock'n'rollowca dnia. Kto dziś zgarnie od nas kubek termiczny i koc z logiem Rock Radia, dowiecie się, zostając z nami i mając tam na słuchu aplikację Rock Radia.

0: W Rock Radio najlepsza klasyka rocka z lat 90., czyli Blur i Song 2. Teraz natomiast pora wyłonić rock'n'rollowca dnia, czy też rock'n'rollowczynię dnia, czyli osobę, która może pochwalić się przed nami wszystkimi swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Dzwonicie pod numer 224-044-066 lub nagrywacie wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia, a do zgarnięcia dzisiaj macie kubek termiczny i koc z logiem Rock Radia. No to słucham, halo, halo.
1: Cześć, przypomniała mi się taka sytuacja, jak na studiach pojechałyśmy na koncert jednego z moich ówczesnych ulubionych muzyków. To były jeszcze czasy przed internetem, więc nie za bardzo znałam się tam na jego życiorysie, no ale uwielbiałam jego muzykę. No i po koncercie postanowiłam podejść do niego i zagadać. Zagadałyśmy z koleżanką i ja mówię, że no tak nam się twój koncert podobał, że prawie stanikami rzucałyśmy na scenę. Po czym patrzę, stoją jeszcze dwie dziewczyny obok niego i mówię, ale widzę, że masz więcej fanek niż tylko my. No co on trochę zmieszany mówi, to jest moja żona i córka. Także tu.
2: I zapada taka niezręczna cisza, co nie?
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

The Cars, Just What I Needed. Jest rock radio i jest klasyka rocka prosto ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. No i też od pionierów nowej fali. Co tutaj dużo gadać? Ledwo co punk rock rozwinął się w latach 70., a tam już łazili wtedy w Nowym Jorku i nie tylko. Zresztą postpunkowcy i wszyscy ci, którzy chcieli już trochę inaczej zabrzmieć. Natomiast my za chwilę w Rock Radio posłuchamy sobie jeszcze In Excess, T-Rex i nie tylko, więc nigdzie nie uciekajcie. No i pamiętajcie, by mieć cały czas włączoną aplikację Rock Radia.

0: drodze.
1: Po ciepłym i suchym poniedziałku czeka nas pogodna i bezdeszczowa noc. W nocy na termometrach od 11 do 14 stopni, a jutro zdecydowanie cieplej, bo na południu do 27, a na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku do 29, nawet do 30. Tymczasem na Mazowszu teraz na trasie S8F między węzłami Głębocka-Marywilska zderzenie dwóch ciężarówek i utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
0: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio, klasyka rocka od Pearl Jam, a już za chwilę będzie 18. Jak zwykle o tej porze będziemy sprawdzać, co tam słychać w kraju i na świecie. Będzie między innymi o pewnej zbliżającej się wielkimi krokami premierze kinowej, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński po 18 w waszych głośnikach zagoszczą Kobranocka, David Bowie i wielu innych, a teraz pora na newsy.
2: Utrudnienia w ruchu pociągów z powodu wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Zmiany także w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało lekko rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. W Garbatce pod Rogoźnem między Poznaniem a Piłą tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu. Ciężarówka stanęła w ogniu. Zginął kierowca, część pasażerów pociągu ma niegroźne obrażenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
2: Pociąg się wykoleił, a trasa jest zablokowana, dlatego pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Po wczorajszym odwołaniu przez mieszkańców Krakowa prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego jego dotychczasową funkcję będzie teraz pełnił sekretarz miasta Antoni Fryczek, który uspokaja, że miasto działa.
4: Oczywiście, że tak, i to nawet nie jest kwestia uspokajania, to jest kwestia przepisów. Miasto działa, upoważnienia, które pan prezydent wydał, są obowiązujące. Każdy mieszkaniec swoją sprawę w urzędzie i w miejskiej jednostce będzie mógł załatwić. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, akta stanu cywilnego. Każdy obszar, którego dotkniemy, szanowni państwo, będzie normalnie realizowany.
2: Sekretarz miasta będzie pełnił urząd prezydenta do czasu powołania przez premiera komisarza. Premier jest zobligowany do niezwłocznego wskazania osoby, która będzie pełnić funkcję prezydenta Krakowa i odpowiadać za organizację przedterminowych wyborów. Prezydent Polski powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
5: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w sądach różnych instancji.
2: Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, ponieważ jutro kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosi się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. W Cannes doceniono polski film Obraz Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, dofinansowany przez województwo śląskie, zdobył na festiwalu jedną z najważniejszych nagród dla najlepszego reżysera. Ewa Sadowska, dyrektor instytucji filmowej Silesia Film, podkreśla, że 8 dni zdjęciowych odbyło się właśnie w województwie śląskim, co widać od pierwszych sekund filmu.
6: Pierwsze ujęcie to jest hotel Metropol, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku.
2: Ojczyzna opowiada o relacji między pisarzem, noblistą Tomasem Manem, a jego córką Eriką. Polska premiera jest zapowiadana na połowę czerwca.
0: Sport w Rock Radio.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kombat Polek w drugiej rundzie French Open do Magdalinet i Magdaleny Fręch. Najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawana z trójką Iga Świątek. Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng 6-4-6-0, a Świątek Australijkę Emerson Jones 6-1-6-2. Harry Kane z Bayernu Monachium z dużą przewagą triumfował w klasyfikacji Złotego Buta. Nagrody dla najlepszego strzelca lig europejskich w sezonie. Anglik zdobył 36 bramek, drugie miejsce zajął Norwek Erling Haaland z Manchester City, który strzelił 27 goli.
0: Pogoda.
2: Bardzo ciepło i pogodnie, słaby deszcz i burze możliwe pod koniec dnia na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie Polski. Jutro znów niemal bezchmurnie, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i na Suwalszczyźnie więcej chmur i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 27 stopni, chłodniej na północnym wschodzie do 20 oraz nad samym morzem do 17.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Wyśmienicie się tego słucha tym popołudniem poniedziałkowym, prawie że wieczorem. David Bowie i Starman, jest rock radio, jest klasyka rocka. Zapytacie, kto dziś właśnie po 22 będzie gwiazdą rock radia, czy też może powinienem powiedzieć niezłym gościem. Otóż dzisiaj wieczorem usłyszycie moją rozmowę z Robertem Gonerą, znakomitym, uznanym aktorem. Porozmawiamy nie tylko o aktorstwie, czy też o dojrzewaniu w tej branży, ale też na przykład o lotnictwie, bo i takie tematy wysokich lotów się nam pojawią. Będzie też oczywiście wątek grania w słynnym teledysku, do słynnej oczywiście też piosenki Mysłowic, a także i wiele innych ciekawych spraw. Zapraszam dziś po godzinie 22 na audycję Niezły Gość z udziałem Roberta Gonery. Zapraszam w swoim imieniu oczywiście, a my lecimy dalej z klasyką rocka Bon Jovi i Always w Rock Radio.

Przy takich kawałkach trochę chciałoby się przyspieszyć tempo, ale czasem lepiej jednak zdjąć nogę z gazu, a przy klasyce rocka to na pewno, bo można lepiej wtedy odpocząć. Billy Idol i Rebel Yell. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. A już za chwilę pojawią nam się tutaj kawałki The Pretenders, Supertramp i nie tylko. Spędzimy sobie trochę czasu w latach 80. Później też przypomnimy sobie oczywiście inne dekady, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

W Rock Radio najlepsza klasyka rocka na nadchodzący wieczór, czyli Supertramp It's Raining Again z roku 82. Ja natomiast teraz zapraszam Was jak zawsze na stronę rockradio.pl, bo tam możecie poczytać różne ciekawe artykuły ze świata muzyki, ale i nie tylko. Możecie dziś na przykład poczytać o niezwykłej życiowej podróży Jacka Laskowskiego, czyli mówiąc krótko, od skalpela do mikrofonu. Ale na stronie rockradio.pl poczytacie też o jednym z największych hitów Kazika, który teraz wybrzmiewa w nowej hip-hopowej wersji. Na stronie Rock Radia także porozwiązujecie sobie quizy, jeśli potrzebujecie rozrywki. Można też oczywiście nadrabiać właśnie rozmowy z niezłymi gośćmi. Wiele rzeczy znajduje się dla Was na stronie rockradio.pl, a my lecimy teraz dalej z klasyką rocka i gramy Boba Marleya No Woman, No Cry.

W Rock Radiu klasyka polskiego rocka, czyli Bain i Józek, nie daruje ci tej nocy. Opowieść o tym, co działo się po stanie wojennym w Polsce, ale trzeba było to dobrze ukryć za innymi słowami, żeby nie było zbyt wprost. Wiadomo, jak to było. I jeszcze pozostaniemy sobie w latach 80. również w Polsce, ale tym razem trafimy do roku 88. Dzięki Lady Punk. Także bądźcie z nami i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia.

0: drodze.
1: Dziś padać nigdzie nie powinno, podobnie w nocy, jutro natomiast pod wieczór. Burze możliwe na północy i na zachodzie, a zachodnia Polska jutro będzie najcieplejsza, 29 nawet do 30 stopni, 27 na południu, poza tym od 23 do 26. Uwaga, w Małopolsce do 80 na godzinę trzeba zwolnić na A4 między węzłami Bochnia Brzesko. Nie rozpędzajcie się tu. Do 6 rano będą tu trwały prace drogowe. Drogowcy będą zajmować jezdnie naprzemiennie.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Radio. Ugly Kid Joe, Everything About You, czyli niesamowita energia rodem z lat 90. My już powoli dojeżdżamy do godziny 19. Jak zwykle o tej porze będziemy sprawdzać, co tam słychać w kraju i na świecie, a zaraz potem jeszcze więcej klasyki rocka. To wam mogę obiecać na ten poniedziałkowy wieczór, który się zbliża nieuchronnie. Bądźcie z nami i pamiętajcie, by na swoich smartfonach mieć włączoną aplikację Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Hej, Turysiek Brzeziński. Po 19:00 przypomnimy sobie, jak świetne numery miały zespoły jak Republika, The Police, Kiss i wielu innych, ale teraz sprawdzamy newsy.
2: Rosja radzi cudzoziemcom wyjazd z Kijowa i zapowiada uderzenia. Nie tylko lasy, ale i truskawki zagrożone przez suszę. Olimpijskie Centrum Żeglarstwa powstanie w Gdyni. Minister obiecał już 11-milionowe wsparcie.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło, że siły zbrojne tego kraju rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. W wydanym komunikacie rosyjskie MSZ poinformowało, że ataki będą odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku. Miniony piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. W ataku w Starobilsku, w miejscowości w okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim, zginęło według władz rosyjskich 21 osób, a 42 zostały ranne. Wielkopolska policja rozpoczęła oględziny na miejscu śmiertelnego wypadku szynobusu na przejeździe kolejowym w Garbatce pod Rogoźnem. Pociąg zderzył się tam dziś z ciężarówką. Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistyki w Poznaniu usunęli już wszystkie osoby z okolicy pociągu i teraz przy pomocy skanera laserowego będą bardzo precyzyjnie dokumentować miejsce wypadku torowiska, pociąg i ciężarówkę. Utrudnienia na kolei wciąż trwają, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
3: W tej chwili wstrzymany w wyniku zdarzenia jest ruch pociągów. Za pociągi jeżdżą autobusy, a wybrane pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną.
2: Zderzenie szynobusu i ciężarówki było tak silne, że dwa pierwsze wagony pociągu wykoleiły się, a kierowca samochodu nie przeżył. 18 osób jest rannych. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów o podpaleniach. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Przedstawiciele rządu podkreślają, że priorytetem powinno być złapanie sprawców, mówią Cezary Tomczyk, wiceszef MON z Koalicji Obywatelskiej, oraz Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, którzy apelują, by sprawy nie wykorzystywać politycznie.
4: Nie możemy po tych zdarzeniach uzyskać efektu mrożącego dla służb.
5: Moim zdaniem dzisiaj jest najważniejsze, żeby tych gości złapać. To jest pierwsze zadanie państwa.
2: Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA. Susza zagraża nie tylko lasom, fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
6: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
2: Według eksperta czeka nas ciepłe i suche lato w tym roku. Gdynia ma być centrum żeglarskiego życia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni zdobył dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie, w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku. O 11-milionowym wsparciu poinformował minister sportu, z czego cieszy się prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
7: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku.
2: Budowa ma się zakończyć przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku.
0: Sport w Rock Radio.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znakomity początek French Open w wykonaniu polskich tenisistów. Hubert Hurkacz wygrał dziś z Hiszpanem Jaume Munarem w czterech setach. Wcześniej Iga Świątek pokonała gładko Australijkę Emerson Jones, a Maja Chwalińska mistrzyni olimpijską Chinkę Qin Wenjiang. W niedzielę do drugiej rundy awansowały Magdy, Frank i Linet, a jutro jeszcze Kamil Majszak zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabino. Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na Mundial. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamine Yamala.
2: Do końca dnia pogodnie, słaby deszcz i burze mogą się pojawić na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie Polski, a jutro znów niemal bezchmurne niebo, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. A na termometrach jutro od 22 do 27 stopni.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: The Police, Can't Stand Losing You, końcówka lat 70. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Natomiast teraz pora na spotkanie z Arturem Dziurmanem, aktorem, którego możecie kojarzyć z wielu filmów, seriali, a także i z desek teatralnych. Jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat gry w serialu Infamia. No i o trudnościach językowych, konkretnie w języku romskim.
1: Na przykład taka historia bardzo, bardzo, bardzo dziwna, ale wydaje mi się, że ciekawa też, bo o tym mało kto, myślę, wie. Dzięki tym obozom, tym spotkaniom, tym próbom, tym pracom naszym przedprodukcyjnym, przedzdjęciowym, poznaliśmy sytuację języka właśnie, o którym pan zapytał.
0: Otóż. Tak, bo to jest arcyciekawa kwestia, o to chciałem też pytać.
1: To jest kilka różnych naleciałości, ja się dowiedziałem, bo na to przyjeżdża nam chłopak, który gra mojego syna, Rom, muzyk spod Wałbrzycha, a drugi przyjeżdża spod Andrychowa i oni nagle mówią do siebie, rozumieją się, ale tym, jak ja mówię, no to jak mam z wami dialogować, to jak ja mam powiedzieć? I nagle oni się ze sobą kłócą. Ja mówię, co mi się kłócić się? A mi to po romsku się kłócą, bo ja mówię, no przepraszam bardzo, ja mam się uczyć tekstu. Mówię, nie, bo tutaj mamy problem, bo oni mówią inaczej, a my mówimy inaczej. A dzieli ich 500 kilometrów. I dopiero wtedy ten Manuel mi wytłumaczył, że jest kilka różnych, że tak powiem, naleciałości tego języka.
0: A jeśli chcielibyście usłyszeć całą moją rozmowę z Arturem Dziurmanem, no to tradycyjnie zapraszam na stronę rockradio.pl. Tam znajdziecie cały podcast, a my wracamy do klasyki rocka. Kiss i God Gave Rock and Roll to You w Rock Radio.

Judas Priest, Breaking the Law. O tak, tego nam potrzeba o tej porze. Jest rock radio, jest klasyka rocka. No i potrzeba nam jeszcze więcej rajcownych kawałków, jak to zawsze mawia mój tato. Za chwilę posłuchamy sobie Manamu, Def Leppard, Alanis Morissette i nie tylko, więc bądźcie z nami i pamiętajcie, by nie wyłączać aplikacji rock radia.

rytmy to my naprawdę kochamy. Konkretna klasyka rocka w Rock Radio. Def Leppard i Let's Get Rocked z roku 92. Ja natomiast przypominam wam o tym, że cały czas trwa już głosowanie na klasyczną dziesiątkę Rock Radia na notowanie numer 202. No i w ostatnim wydaniu, 201 konkretnie, mieliśmy na pierwszym miejscu Deep Purple i Smoke on the Water. Jak to się ułoży w tym tygodniu? Tradycyjnie wszystko jest w waszych rękach. Wy w międzyczasie możecie głosować na kawałki Becka, Davida Bowiego, Iggy'ego Popa, Oasis, Republiki, Spin Doctors, T-Love i nie tylko. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Możecie sobie wybierać, jak tylko chcecie. Pamiętajcie, żeby też namówić innych do wspólnej zabawy, a i przy okazji możecie też wysyłać nam swoje propozycje artystów, których chcielibyście zobaczyć na liście 50 kawałków, na które można głosować. Później, kto wie, może taki numer trafi do finałowej dziesiątki. Wszystkie informacje na stronie rockradio.pl, a my w Rock Radio słuchamy teraz Alanis Morissette i jej Thank You.

Joan Jett and the Blackhearts, Bad Reputation. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka pod ten poniedziałkowy wieczór. Za chwilę będziemy mogli się relaksować przy numerach The Who, Kultu, No Doubt i nie tylko, więc pozostańcie z nami i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia.

Prawdziwa rokoteka nam się tutaj zrobiła. Blondie i Heart of Glass w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Za chwilę już będzie 20, więc jak zawsze o tej porze sprawdzamy newsy, a po nich słuchamy The Hooters, Queen, Creedence Clearwater Revival i wielu innych, więc bądźcie z nami i pamiętajcie, by na swoich smartfonach mieć cały czas włączoną aplikację Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach już 20, więc to pora na newsy i pogodę.
2: Przedłużają się utrudnienia na kolei po śmiertelnym wypadku w Wielkopolsce. Rosja grozi atakiem na Kijów. Ukraina apeluje, by nie ulegać szantażowi. Kolejny polski tenisista awansował we French Open.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań. Jak informowaliśmy wcześniej, zginął kierowca tira, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy, a rannych jest 18 osób jadących pociągiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusu kolei wielkopolskich. Jak informują służby, cały czas trwa naprawa miejsca wypadku.
3: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej, i nasze służby polskich linii kolejowych muszą to naprawić.
2: To nie jedyny dziś kolejowy wypadek. Wstrzymany jest też ruch pociągów między Kłodzkiem a Legnicą, po tym jak w okolicach Jawora pod pociąg wpadł człowiek. Rosja straszy uderzeniem w Kijów i radzi cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Według rosyjskiego MSZ-u rosyjskie siły będą atakować obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ataki według Moskwy mają być odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na Starobilsk w miniony piątek, gdy zginęło 21 osób. W odpowiedzi na zapowiedzi Rosji szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha zapelował do sojuszników, by nie ulegali szantażowi Rosji. Już wczoraj Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając 4 i raniąc około 100 cywilów. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy ulicy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Dla nas jest to o tyle ważne, że po pierwsze cyberbezpieczeństwo jest ważne dla nas wszystkich, po drugie to jest podkreślenie tego, że Warszawa staje się centrum nowych technologii, hubem. Takich miejsc jest znacznie, znacznie więcej. Nowe miejsca pracy i też możliwość współpracy z uniwersytetami, z jednostkami miejskimi, ale również z innymi podmiotami, które prowadzą tego typu działalność.
2: Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej z powodu uszykowanych nowych wyborów prezydenckich. Wczoraj mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. A to oznacza, że nowe wybory odbyć się muszą najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Hubert Hurkacz wygrał z hiszpańskim tenisistą Jean Munarem w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jego kolejnym rywalem będzie w czwartek rozstawiony z numerem 19 Amerykanin Franz Tiafoe. Wrocławianin na razie tego sezonu nie może zaliczyć do udanych, ale dziś na paryskim korcie zaprezentował się solidnie. Z Polaków w rywalizacji mężczyzn jest jeszcze Kamil Majchrzak, który mecz pierwszej rundy z Chilijczykiem Alejandro Tabilo rozegra jutro. A dziś w pierwszej rundzie Iga Świątek wygrała za australijską tenisistką Emerson Jonesa, Maja Chwalińska z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wen Zhang.
0: Pogoda.
2: Ciepło i pogodnie do końca dnia. W większości regionów słaby deszcz i burze możliwe jedynie na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie Polski. A jutro znów niemal bezchmurnie. Deszcz może pojawić się jedynie na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie. Na termometrach od 22 do 27 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie do 20, a na całym morzem do 17.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, Robert Gonera.
2: No ja nauczyłem się bardzo poważnie traktować każdy epizod, każdą rolę, również drugoplanową. I to wymaga oczywiście ogromnej pracy i takiej pokory moim zdaniem, bo trzeba te postacie drugoplanowe podporządkować jakby całej strukturze filmu czy scenariusza. Wydaje mi się, że im więcej lat mam, tym potrafię to robić. Melduje mi zawsze mój przyjaciel, znajomy, który jest takim trzeźwym oglądaczem moich ról i on mówi: stary, no jesteś w każdej roli inny, w każdej roli jest coś nie, czego nie było wcześniej, więc staram się nie odcinać kuponów i każdą z tych postaci, które mi się zdarza grać, a zdarza mi się teraz dużo grać postaci właśnie drugiego planu, ze względu na wiek, warunki fizyczne i tak dalej, i tak dalej. I tematykę przecież wiadomo, że głównym mainstream operuje jakby jakimś właśnie pokoleniowym głosem. Ale mam nadzieję jeszcze na jakąś rolę w filmie fabularnym, bo tak się zaczęła moja kariera od filmu fabularnego i tu się gdzieś lokuję, dlatego po staremu chodzę sobie do kina, oglądam różne wynurzenia i wydaje mi się, że po okresie takiej nawału różnych tematów i różnych filmów, myślę, że jeszcze może jak się wojna skończy, to będzie jakiś zakres tematyczny, który pozwoli 50-60-latkom jeszcze coś w filmie czy w serialu powiedzieć.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. I dziś porozmawiamy o płycie zespołu Parafrenia, płycie pod tytułem Mantrykota, a zaproponował nam ten krążek Diako w komentarzu na Facebooku.
3: Zajęci szukaniem nowych pośladków, są czyste dziewice jak kleniane transparenty, błędnie miatające.
2: Zespół Parafrenia pochodził z Warszawy i tworzył w kwartecie.
1: I tworzył w pierwszej połowie lat 90.
2: To jest ważne.
1: I panowie w tym czasie nagrali jedną płytę długogrającą i jedną demówkę. I na tej demówce zaczynali od grania Zimnej Fali. Natomiast później ich styl wyewoluował do mieszanki grunge'u, hardcore punk'a, thrash metalu i no, takiego funk rocka w stylu Red Hot Chili Peppers. Tych czterech muzyków, którzy tworzyli Parafrenię, no to były osoby mniej lub bardziej znane na polskiej scenie rockowej, alternatywnej, bo na gitarze w Parafrenii grał Bartłomiej Tyciński, znany z zespołów Mitch & Mitch oraz Starzy Singers. Mhm. Na gitarze grał Sławomir Młynarczyk, na perkusji grał Dariusz Piskosz, czyli późniejszy bębniarz Seks Bomby, a basistą Parafrenii był Maciej Wyrobek, który później poszedł w DJing i no to jest muzyk, który zmarł w 2014 roku.
4: A potem znów każdy jak pies.
2: W 1993 roku zespół Parafrenia zdobył trzecią nagrodę jury na festiwalu w Jarocinie. Natomiast publiczność wtedy nie okazała jakiegoś entuzjazmu i...
1: I pewnie no, ich wiek nie zdała, no.
2: Nie porwało to.
1: No, tak się zdarza.
2: Płyta, o której dziś mówimy, to jest debiutancki album i jedyny
1: długogrający
2: album. Tak.
1: Który, nawiasem mówiąc, nie doczekał się nigdy reedycji, więc jeśli macie go w swoim posiadaniu, to jest to po prostu biały kruk. Niedługo po wydaniu tej płyty zespół Parafrenia się rozpadł. Sama płyta przeszła bez większego echa zaraz po premierze. Dopiero po jakimś czasie wzbudziła zainteresowanie słuchaczy i znaleźliśmy w internecie taką hipotezę na temat tego, dlaczego ta płyta przeszła bez większego echa. Pozwolę ją sobie zacytować.
2: Proszę bardzo.
1: Być może także z uwagi na innowacje formalne. W muzykę wpleciono odgłosy warszawskich ulic, fragmenty znanych utworów i cytaty filmowe, a poszczególne utwory stanowią nietypowe mieszanki różnych stylów muzycznych, na przykład reggae i grunge'u. Powiem tak, no to nie brzmi jak najbardziej innowacyjna, awangardowa rzecz w muzyce rozrywkowej, więc ja bym tutaj akurat nie doszukiwał się powodów, dla których płyta Mantrykota nie porwała publiczności. Natomiast, z ciekawostek, na właśnie tym krążku znajdziemy utwór zatytułowany Breakout i to jest cover albo parodia bardziej piosenki Breakoutu zatytułowanej Na drugim brzegu tęczy.
2: To bardzo ciekawe.
0: Białe kruki klasyki rocka w

0: Już dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, Robert Gonera. Kupiłem samolocik, jak już zrobiłem licencję w 2006 roku. Ojej, to będzie już prawie 20 lat.
2: Wow.
1: To szkoliłem się i ćwiczyłem swoje umiejętności. Postanowiłem nabyć swój własny samolot. Zrobiłem na nim remont w zasadzie każdej, bo silnik był do remontu. Spędziłem ogromną liczbę godzin, motogodzin, czyli byłem mechanikiem również pod okiem, no oczywiście, zawodowego mechanika samolotowego, wspaniałego. Więc ta przygoda trwa, bo jestem też w różnych gremiach, między innymi w takim stowarzyszeniu miłośników awiacji, właśnie Loteczka, założonych przez superpilotów i tam średnia wieku jest taka, że jestem jeden z młodszych, ale to są wspaniali ludzie, którzy te przestworza na różne sposoby zdobywali. A pasja zaczęła się bardzo wcześnie. Ja przypominam sobie, że jeszcze jako byłem może w drugiej klasie podstawowej, postanowiłem polatać. To było jakieś marzenie takie ikarowskie i pamiętam, że zmontowałem sobie jakieś skrzydło w ogóle i z szopki z takiego budynku gospodarczego, który stał przy naszym domu pod Wrocławiem. Wykonałem krótki lot właśnie.
2: Bracia Wright.
1: Pobijałem się, tak. To taka, ale później się dowiedziałem, że prawo Bernoulliego decyduje o długości lotu i o możliwościach lotnych skrzydła.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: gość w Rock Radio.
1: Hej, z tej strony Rysiek Brzeziński, to jest audycja Niezły Gość i jak zwykle zasiadłem z niezłym gościem. Dzisiaj mogę powiedzieć, spełniam jedną ze swoich marzeń, bo rozmawiam z aktorem Robertem Gonerą. Dzień dobry, miło mi pana gościć.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, jak to się kiedyś mówiło.
1: No tak, dzisiaj to się coraz rzadziej mówi, tym bardziej, że radia można słuchać w internecie, no ale takie mamy czasy. A pan ma czas w ogóle posłuchać radia?
2: Ja wyłącznie słucham radia, właśnie przez internet sobie skaczę. Mam stare radio Amator, które włączam tylko dla zielonego oczka. Do tego sprzęt taki współczesny i słucham radia. Ostatnio się zakochałem w takim francuskim radiu muzycznym FIP, które nadaje muzykę bez reklam i to jest cudowne. Cudowny odpoczynek, ale jestem też trójkowiczem od najmłodszych lat i lubię sobie czasami posłuchać tego rytmu dziecięctwa i młodości i w ogóle lubię radio. Ja nie mam telewizji, nie oglądam telewizji, chodzę do kina i coś tam w komputerze czasami popatrzę, więc radio jest dla mnie podstawowym, a jeszcze też dla pilota wisi się na radiu. Ja zrobiłem licencję pilota kiedyś i przekonałem się, że radio to jest cudowne urządzenie.
1: No tak, w podróży towarzyszy, ale dzisiaj pan też został rock radiowiczem, jakby nie było.
2: Bardzo mi miło, no rock jest, moje życie jest wypełnione rockiem, więc bardzo mi miło być tutaj z wami.
1: No pan nawet parę lat temu, jak sobie tak robiłem tak zwany research, czyli przegląd tego, co można dowiedzieć się o naszych gościach, to pan zawitał do Rock Radia i stworzył pan swoją taką jakby osobistą, klasyczną dziesiątkę.
2: Bardzo
1: pamięta
2: możliwe.
1: Pamięta pan takie coś?
2: O nie. Ja mam właśnie tak, przesuwam się ostatnio, w szczególności jak ten suwak na potencjometrze. Już dochodzę swoich lat, więc coraz rzadziej mi się... No musiałbym sobie mocno przypomnieć.
1: No ona się zaczynała na przykład od AC/DC i Highway to Hell.
2: O,
1: klasyczna dziesiątka. Taki pan utwór tam wybrał.
2: O, to nie. Dzisiaj jestem bardziej łagodny w wyborach. Byłbym bardzo łagodny i polecałbym kanały jazzowe w różnych radiach, czy kanały jest w tym radiu, którego słucham, jest taki Fip Nouveauté, czyli nowości. Świetnie grają. Więc bez jakichś konkretnych, ale wtedy musiałem być na etapie jeszcze rock and rolla w swoim życiu. Dzisiaj raczej jestem kontemplacyjny bardziej.
1: Ale powiem szczerze, że ta pana playlista to zawiera jeden tylko taki, powiedziałbym, mocny akcent z gitarami przesterowanymi, ponieważ tutaj mamy Breakout i kawałek Modlitwa, mamy Brygadę Kryzys, mamy Myslowic, Długość dźwięku samotności, ale rzeczywiście już wtedy był raczej taki delikatniejszy charakter tych wyborów. To był rok 2018, jak widzę.
2: A, przed pandemią, to jeszcze mieszkałem w Warszawie i znaczy dalej mieszkam, ale teraz ciężar przeniosłem do Wrocławia i z ciekawością odkrywam. No, właśnie dzisiaj w nocy robiłem teledysk grałem w teledysku Kubana i Mroza i właśnie jestem delikatny, bo robiłem na stare lata, przyszło mi do głowy robić numer kaskaderski i strasznie się obtukłem, z tylną część ciała obtukłem, więc jestem nieco obolały. Z przyjemnością słucham tych moich wyborów. Fajna jest taka widokówka z przeszłości. Niedalekiej, co prawda, ale jednak.
1: Wraca pan do tych utworów? Do tych poza AC/DC może.
2: No Długość dźwięku samotności jest wyjątkowym utworem, bo ja pierwszy raz wtedy wystąpiłem w klipie do tego utworu. Okazał się on wielkim hitem, więc to wszystko się jeszcze... Ja byłem na fali wznoszącej, więc to wszystko się świetnie w pamięci układa i uwielbiałem Myslowiców. Poznałem tych młodych wtedy, ja też nie byłem stary, młodych ludzi i to było cudowne, takie pokazanie pokoleniowe, jakby, nie wiem, wydaje mi się, że czułem się wtedy super z tego powodu, że czułem się częścią jakiegoś pokolenia, które wchodziło czy ze swoją muzyką, czy ze swoimi filmami, tak jak ja, czy... No to było wspaniałe, wspaniały czas.
1: Wiele osób używa właśnie tego słowa muzyka pokolenia albo płyta pokoleniowa, jeżeli chodzi o miłość w czasach popkultury. To jest taki no, znak czasów, pocztówka w ogóle z tamtego okresu przełomu mileniów.
2: Tak, tak. To jest zestaw znakomitych utworów, który robi... Są takie płyty, które odciskają się właśnie na tej osi czasu czymś. To znaczy, że czuje się, że to jest jakiś głos pewnej generacji. Tych głosów jest oczywiście wiele, ale niektóre wybijają się w sposób szczególny i tak też było z płytą grupy Mysłowic.
1: No, tym bardziej, że oni śpiewali po polsku i śpiewają oczywiście cały czas. Można było się też identyfikować z treścią tych utworów.
2: Tak.
1: Nie tylko pod kątem emocjonalnym, osobistym, ale też i w wymiarze bardziej ogólnym, społecznym nawet. Bo to łączyło ludzi i dalej łączy zresztą.
2: Tak jest. No, wydaje mi się, że już jesteśmy parę, wydaje mi się, pokoleń dalej. Patrzę z takim czułością i z współodczuwaniem na te generacje, które wchodzą. Właśnie wczoraj spędziłem cały dzień do późnej nocy na planie klipu, no w gruncie rzeczy rapera i Kubona i Mroza i sami młodzi ludzie w ekipie. W ogóle to jest fascynujące, jak oni sobie właśnie wydłubują to swoje miejsce w historii, w muzyce, w rozmaitych rzeczach i no patrzę takim ciekawym i przychylnym okiem na kolejne generacje, które próbują się jakoś zaznaczyć również i w muzyce.
1: Ja tylko przypomnę, że dziś niezłym gościem Rock Radia jest Robert Gonera, z którym jeszcze mam dużo tematów do przegadania i do tej rozmowy wracamy niedługo.
0: Niezły gość w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W Rock Radio niezłym gościem dziś jest Robert Gonera. Jeżeli chodzi o ten numer kaskaderski, to co to dokładnie było, że aż tak te cztery litery rzeczywiście dzisiaj to czują?
2: Ach, przyjechał koordynator znakomity Molek, czyli Zbysiu Młodej, i wymyśliliśmy oczywiście coś efektownego na miejscu, na próbie, bo była oczywiście próba, wszystko było dobrze przygotowane, no ale zdarza się, no po prostu snąłem się z biurka podczas jakiejś tam walki z Kubanem i obtłukłem się w cztery litery. Bałem się, że coś poważniejszego, ale na szczęście sprawdziłem rentgen. Wszystko jest w porządku, po prostu stłuczenie. No cóż.
1: Chodzić można, siadać też.
2: No z trudem właśnie kuśtykam. Ale myślę, że to przejdzie. Będzie pamiątka w postaci dobrego klipu.
1: Nie będzie to rzutować, mam nadzieję, na innych planach albo na deskach teatru?
2: Nie, na deskach teatru nie będzie rzutować, ale właśnie miałem plan jechać na deskę z moimi synami w ferie zimowe. No i mam nadzieję, że wydobrzeję do tego czasu, bo deska jednak głównie polega na, no, trzeba się wpiąć, wypiąć i tak dalej, więc używa się tej części ciała. Nie w sensie upadku, tylko w sensie takim, że dużo czasu spędza się właśnie wpinając się, czy przygotowując się do jazdy. Ja jeżdżę na snowboardzie, więc ta część ciała jest też eksponowana, można powiedzieć. Tak. Ale myślę, że będzie okej wszystko. Mam dzisiaj pozytywny dzień, właśnie ta audycja mnie... Ja lubię radio, lubię najchętniej, gdybym nie robił tego, co robię, to nie wiem, czy bym się nie skusił na pracę w radio, ale pewnie już jest za późno.
1: Warunki głosowe są.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dużo lepsze niż moje, to nie mam co do tego wątpliwości.
2: Proszę się nie obniżać, bo jest wszystko w porządku, moim zdaniem.
1: No to bardzo się cieszę, bardzo dziękuję.
2: Gratuluję.
1: Staram się. Natomiast właśnie, co do głosu, to tak się ostatnio zacząłem zastanawiać, czemu ja pana za mało słyszałem w polskim dubbingu, no bo przecież warunki głosowe są świetne, prawda?
2: Tak.
1: Polska szkoła dubbingu, scena dubbingowa wręcz jest przeogromna, a jednak, no dosłownie tak, nie wiem, kilka, może do 10 ról bym się doczytał, przynajmniej na serwisie FilmWeb, jak sobie sprawdzałem. Mm-hmm. Ten dubbing jakoś tak rzadko się pojawiał w pana aktorskim życiu.
2: Rzadko. Ja nie wbiłem się w te rytmy i w te, jakby powiedzieć, no nie wiem, no tak się ułożyło. Robiłem zawsze dużo w wizualnej sferze, coś tam kręciłem. Nie wiem, jak tak się to potoczyło, że nie dużo grałem głosem. To znaczy, ja zawsze gram głosem.
1: Oczywiście.
2: ale właśnie w dubbingu, dubbing mnie jakoś ominął. Troszkę tam coś tam porobiłem, ale może kawałek życia przede mną, może się jeszcze coś wydarzy, może jeszcze ktoś mnie zawezwie do tego rodzaju prac.
1: No ja na to liczę w każdym razie, a zresztą udowadnia to wielu aktorów, wiele aktorek, że można i też później trochę zadebiutować, albo też i później pracować właśnie przy dubbingu.
2: Tak.
1: No niedawno przecież zmarły świetny aktor Stanisław Brudny.
2: Tak.
1: No legenda nie tylko dubbingu, ale w ogóle aktorstwa.
2: Tak.
1: No to on przecież do późnych lat pracował aktywnie.
2: No właśnie. No i mnie chyba to czeka, bo przecież na emeryturę nie ma co liczyć.
1: No tak. Faktycznie gdzieś tam nawet znalazłem taką pana wypowiedź a propos emerytury, że pan raptem 10 lat w życiu przepracował na etacie, reszta to śmieciówki.
2: No jeszcze coś tam by się uzbierało, bo i szkoła, nie chcę tu publicznie się wyliczać, ale gdybym teraz, a mam taki zamiar, zaetatował się, mówiąc brzydko, to jeszcze mam szansę się dobić jakieś emeryturki i to mam w planie, no bo żeby jednak być, ja jestem przyzwyczajony do pewnej samodzielności finansowej od najmłodszych lat. szczęście mi dopisuje. Miałem ogromne szczęście grać w wielu filmach, w wielu produkcjach, w teatrze. Właśnie przez 10 lat byłem w Teatrze Polskim we Wrocławiu. No ale później od 4 lat jestem też zatrudniony u kolegi w takiej firmie innowacyjnej. Więc coś tam się policzy, coś tam będzie. Nie chcę, bo to jest temat bardzo drażliwy, ale myślę, że dotyczący tak ogromnej ilości ludzi, tego pokolenia mojego, powiedzmy, które za chwilę będzie, starsi koledzy już przechodzą na emeryturę, ale myślę, że też nie ma co śmieszyć, tumanić, przestraszać w tej materii, no że jakoś to będzie, no tu się dorobi, tam się dorobi, tu się zagra, może jakieś tam minimalna będzie, damy radę. Ja też muszę powiedzieć, że ja potrafię bardzo skromnie żyć. Nauczyłem się tego w okresach, kiedy tej roboty nie było za dużo. Czuję teraz od roku, że wszystko jest okej, że wchodzę jakby w nową falę świadomych udziałów w różnych przedsięwzięciach. Tak jak z całą ogromną przyjemnością zagrałem w filmie Czarne Stokrotki, w reżyserii pana Paleja, więc towarzyszyłem cudownej aktorce Edycie. Więc ciągle coś się dzieje. To jest fascynujące i z tą moją świadomością wyczekane, że tak powiem. Więc mam nadzieję, że coś się jeszcze pojawi i że będę mógł jeszcze z tych moich doświadczeń i umiejętności skorzystać, tworząc. No tam w Czarnych Stokrotkach, wydaje mi się, dostałem już kilka bardzo dobrych recenzji, więc takiego gram specyficznego. Tak, bardzo mi miło. Więc coś tam myślę, że jeszcze mnie czeka.
1: A propos Czarnych Stokrotek, które są, no nie ukrywajmy, też pretekstem naszego spotkania, jednym z pretekstów tak naprawdę. Świetny moim zdaniem serial, do którego końca jeszcze nie dooglądałem, ale powoli sobie do tego zmierzam. Raczę się, że tak powiem. No to tutaj się pojawiła świetna scena, która nawet weszła już gdzieś tam, powiedzmy, na takie memy.
2: Tak.
1: Pański dialog, a właściwie postaci przez pana grana Smolarza,
2: tak,
1: z policjantem granym przez Tomasza Szucharda.
2: A, przy samochodzie?
1: Nie, przy grillu. Co wy się tam z kolegami do bieda szybów wpier... tego?
2: Aha.
1: A Smolarz pyta, kiełbaskę? Idealna łapówka.
2: No tak. Ja miałem dość, byłem dobrze przygotowany do tej postaci, dzięki też charakteryzacji zrobiliśmy takiego innego ja. I sporo pracy włożyłem w tę rolę, więc cieszę się, że jest przedmiotem memów, bo to zawsze miłe jest, jak coś się wypracuje takiego. To jest kawał chuligana ta postać, ale właśnie taki, ona będzie jeszcze gęstniała, będą zwroty różne w tej postaci, będzie szał takiego wyjścia z tej całej sytuacji. Nie chcę spoilerować, ale dziękuję i cieszę się, że i pani widzowie zwracają uwagę na tę rolę.
1: No, można powiedzieć, taki mistrz drugiego planu.
2: O, dziękuję, bardzo to miłe.
1: W pełnym tego słowa znaczeniu mistrz, naprawdę, nie, no bo to jest rola taka odznaczająca się. Nie zawsze to jest aż tak gdzieś tam wychodzące przed szereg, jeżeli chodzi o te role drugoplanowe, prawda?
2: Bardzo mi miło. No ja nauczyłem się bardzo poważnie traktować każdy epizod, każdą rolę, również drugoplanową. I to wymaga oczywiście ogromnej pracy i takiej pokory, moim zdaniem, bo trzeba te postacie drugoplanowe podporządkować jakby całej strukturze filmu czy scenariusza. Wydaje mi się, że im więcej lat mam, tym potrafię to robić. Melduje mi zawsze mój przyjaciel, znajomy, który jest takim trzeźwym oglądaczem moich ról, i on mówi, stary, no jesteś w każdej roli inny, w każdej roli jest coś nie czego nie było wcześniej, więc staram się nie odcinać kuponów i każdą z tych postaci, które mi się zdarza grać, a zdarza mi się teraz dużo grać postaci właśnie drugiego planu, ze względu na wiek, warunki fizyczne i tak dalej, i tak dalej. I tematykę przecież wiadomo, że głównym mainstream operuje jakby jakimś właśnie pokoleniowym głosem. Ale mam nadzieję jeszcze na jakąś rolę w filmie fabularnym, bo tak się zaczęła moja kariera od filmu fabularnego i tu się gdzieś lokuję, dlatego po staremu chodzę sobie do kina, oglądam różne wynurzenia i wydaje mi się, że po okresie takiej nawału różnych tematów i różnych filmów, myślę, że jeszcze może jak się wojna skończy, to będzie jakiś zakres tematyczny, który pozwoli 50-60-latkom jeszcze coś w filmie czy w serialu powiedzieć.
1: Do rozmowy z dzisiejszym niezłym gościem Rock Radia jeszcze wrócimy, a jest nim, przypominam, Robert Gonera.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Dalej słuchacie audycji Niezły gość w Rock Radio, a tym niezłym gościem jest dziś aktor Robert Gonera. Chciałem zapytać teraz o inne rzeczy.
2: Tak.
1: Wracając jakby na grunt serialowy czy filmowy. No właśnie, serial czy film? Co pan lepiej dzisiaj czuje? Bo jak pan sam mówił, zaczynał pan karierę swoją od filmu, od kina, natomiast obecnie też pan się raczej tak kojarzy bardziej chyba szerszej publiczności ze światem seriali. Tym bardziej, że wrócił pan po jakimś czasie do M jak Miłość.
2: Tak, ja bazowo mam 3 seriale, które obskakuję, że tak powiem, na takim poziomie zasilania życiowego. To jest właśnie wspomniana M jak Miłość, do której powróciłem po latach. Cieszę się bardzo i myślę, że zrobiłem miły gest w stosunku do tych widzów, którzy mnie pamiętają z początku tego serialu, bo przecież ja tam przez lata grałem. Drugi to jest serial Uroczysko w Wrocławiu, kręcony na szczęście, więc nie muszę gdzieś wyjeżdżać, gdzie gram takiego właśnie dziwnego ojca, głównego bohatera granego przez Antka Królikowskiego. I ze stałych rzeczy mam jeszcze taki serial, do którego jeżdżę do Berlina, Policajerów, gdzie gram szefa polsko-niemieckiego posterunku Policji Kryminalnej.
1: Czyli to doświadczenie z Berlina Zachodniego się przydało pewnie.
2: Tak, tak. No, głównie jakieś tam możliwości nie za duże, ale jednak językowe. Mhm. Ja lubię tam bywać, lubię Berlin. Nie to, żebym nie lubił Warszawy. Nie można to robić jednocześnie, to są dwa różne miasta. Warszawę też bardzo lubię. Więc, ale to są te 3 seriale, które w tej chwili jakby idą i do których jeżdżę grać. I plus oczywiście no, takie seriale premium jak Czarne Stokrotki czy fabuły jak Simona. Więc odpowiadając krótko na pytanie, tak, no, jest moim zdaniem czas seriali teraz w ogóle. Przecież jest totalne zatrzęsienie dobrze zrobionych historii serialowych, świetnie napisanych scenariuszy, tak jak scenariusz Czarnych Stokrotek też był niezwykle interesujący w czytaniu. Więc poddaję się temu z ogromną przyjemnością, bo snucie takich fabuł właśnie seriali, w szczególności tych premium, nie tylko tych codziennych, nie tylko powiedzieć, bo też nie mam nic przeciwko nim, powoduje, że ten mój kontakt z moim widzem, tak bym sobie chyba już pozwolił powiedzieć, ludzi, którzy mnie znają z różnych wykonań w ciągu tych 35 lat uprawiania tego zawodu, pozwala mi dostarczać im kolejne role, kolejne powody do podglądania moich umiejętności, moich możliwości. A ja też sobie, spotykając się ze wspaniałymi realizatorami, te umiejętności wzmagam, że tak powiem. Cały czas się uczę. Ja od początku mam taki w sobie takiego małego amatora, który po pierwsze uczy mnie pokoju, po drugie uczy mnie współpracować z ludźmi, a po trzecie daje mi takie poczucie, że coś się dzieje naprawdę, że to nie jest odcinanie kuponów czy granie jednym sztychem z jakimiś numerasami. Staram się być świeży, krótko mówiąc, z myślą o tych widzach, których sobie przygruchałem przez te 35 lat. Były najróżniejsze role, więc z przyjemnością gram w tych serialach, w szczególności w tych klasy premium.
1: W serialu też można fabułę trochę bardziej rozciągnąć, a przynajmniej bardziej szczegółowo opowiedzieć niż w filmie, który trwa 90, czasem 120 minut.
2: Tak. No tak się chyba ułożyło, że te opowieści dwugodzinne, powiedzmy, czy zamknięte w 5 aktach kiedyś tych rolek filmu celuloidu. Myślę, że publiczność chyba wymusiła swoim zainteresowaniem i ochoczym oglądaniem wielowątkowość, duże historie, które nie sposób opowiedzieć fabułą, a które opowiada się zwykle kilkunastoma odcinkami serialu. Więc taki jest znak czasu, tak to widocznie musi być. A co nas czeka, nie wiem.
1: A pan może już wie, co pana czeka, na przykład jakiś ciekawy film albo serial, o którym my jeszcze nie słyszeliśmy, ale pan już wie, że coś się kroi?
2: Nie. Właśnie mam stałe te elementy, o których powiedziałem, czyli stałe te trzy seriale i teraz czekam zawsze na wiosnę, jest takie rozdanie naprzód i mam nadzieję, że coś tam jeszcze wpadnie i ktoś mnie sobie zażyczy do jakiejś ciekawej, do ciekawej roli. To jest często też tak, że jak się przypominam, tak jak dostałem sporo, właśnie po drugoplanowej roli w Simonie, czy teraz w Czarnych Stokrotkach, że jak ktoś tam obsadzający, czy reżyser obsady, czy reżyser, czy producent zobaczy, a tutaj jeszcze jest ten, to może coś wpadnie, czego sobie ogromnie życzę na progu mojego kolejnego roku życia i już niebawem urodziny, więc na urodziny sobie życzę oczywiście paru fajnych ról w tym roku.
1: No pewnie, proszę zrobić panu Robertowi prezent ładny.
2: Będzie mi bardzo miło.
1: Do wszystkich ludzi filmu i tak dalej takie przesłanie teraz kierujemy. A dobra, a najważniejszy film w pana życiu, bo tak się zastanawiam, czy będzie to na przykład Dług, kultowy po latach, wiadomo, i do dzisiaj wspominany. Czy może jednak na przykład Samowolka, bo to jest taka produkcja, jedna z pierwszych chyba, jeżeli dobrze kojarzę, w których pan został obsadzony w jednej z głównych ról i po latach zyskał ten film takie, można powiedzieć, drugie, a czasem nawet i trzecie życie, bo gdzieś tam w internecie się pojawiają jakieś fragmenty. Który by pan wskazał jako ten najważniejszy film w swoim życiu?
2: Ja mam trudność zawsze z odpowiedzią na tak zadane pytanie. To jest dobre pytanie, ale ja nie mam trudność. Oczywiście z czego to wynika? Z tego, że ja każdą, nawet najmniejszą rolę traktuję niezwykle serio. Chcę, i każda w pewnym sensie jest rolą życia. Ale oczywiście jeśli chodzi o przebieg kariery z różnymi tego kolorami, to była rola w Długu, nie tylko z tego powodu, że ten film zyskał ogromne, jakby to powiedzieć, uznanie u widzów i u krytyki, to szło w parze, więc to był fenomen jakiś. Ja zamknąłem tym filmem 10-letni okres właśnie grania w fajnych fabułach, tak jak w Grach Ulicznych, czy w Samowolce, czy w wielu innych filmach. Włożyłem w tę rolę ogromnie dużo. Takie było zapotrzebowanie. Krzysztof Krause życzył sobie takiego aktorstwa, które ja wtedy uprawiałem świadomie, w tym sensie, że wiedziałem, że takich ról werystycznie pokazujących bohatera nie było za dużo. Szczerze mówiąc, na ekranach również królowało zupełnie innego rodzaju aktorstwo. Więc to wymaganie Krzysztofa, żebyśmy byli bardzo blisko tej postaci, żeby to było właśnie werystyczne, żeby było oparte na bardzo głębokich emocjach w tej tragedii. Myślę, że to wszystko złożyło się rzeczywiście na koledzy wspaniali i Bartek Prokopowicz, który też był bardzo blisko nas, mam na myśli operatora kamery, więc to wszystko spowodowało, że rzeczywiście chyba ten film mogę zaliczyć do takich słupów milowych w mojej karierze. Jeśli chodzi o pozytywne działanie tej roli, no to ono działa w czasie, natomiast pamiętam, że po Długu jeszcze nie było premiery, musiałem pożegnać się z teatrem. No strasznie dużo się wydarzyło, to jest taka, nie chcę mi się wchodzić w szczegóły, ale to rzeczywiście ta rola i ten film był bardzo silną cezurą, jak to się powiada, w moim życiu. No i chyba to jest i to jest takie trafienie.
1: Do rozmowy z niezłym gościem Rock Radia, czyli z Robertem Gonerą, za chwilę wrócimy. Pamiętajcie, że można nas słuchać na zaktualizowanej aplikacji Rock Radia.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W Rock Radio trwa audycja Niezły gość. Przy jednym mikrofonie dalej Rysiek Brzeziński, przy drugim aktor pan Robert Gonera. Mówi pan o tym podejściu, żeby być blisko roli czy też tematu, o którym się opowiada. To sobie trochę jednak w przypadku akurat Samowolki nie wyobrażam, żeby to w ten sposób było, bo tam trzeba by przez falę przejść i ją przeżyć i jeszcze... Kurczę, no jakoś tam rozpamiętywać. A jak zauważyłem, niektórzy nawet potrafią na forach po latach, czy tam grupach w mediach społecznościowych z jakimś takim dziwnym sentymentem do tego wracać. Nie wiem, kręcenie wora wspominają z uśmiechem. Nie wiem, to jest dziwne.
2: No, to jest niestety regułą, że ludzie bardzo często zwracają uwagę na te postaci złych, czy negatywne charaktery, czarne charaktery, z tego powodu, że wypierają trochę temat, który zwykle polega na jakiejś walce dobra ze złem i jakimś te memy i te dowcipy i tak dalej, no powodują, że to się zastępuje się jakby refleksję, nie? Nie każdego stać na pogłębioną refleksję, więc a ja z kolei grałem często ofiary tego zła, albo w jakimś tam zwarciu, w jakimś buncie przeciwko zastanej sytuacji i tak dalej, więc te, a te postaci psychologicznie w ten sposób uzasadnione nie są tak atrakcyjne. Zresztą tak jest podobnie w całym naszym życiu, że to zło przecież tworzy atrakcję, a dobro jest... w pewnym sensie równie banalne, prawda? I nieokazałe, nie epatuje, nie niesie jakby jakichś tam fajerwerków, prawda? Więc to jest naturalne. No tak się ułożyło, że grałem te postaci, które temu się sprzeciwiają. Jeśli chodzi o Samowolkę, no to też był bardzo trudny plan. Myśmy kręcili w bardzo krótkim czasie, w zimą owego roku, zdaje się 92. Nie pozwolono nam kręcić w koszarach wojskowych, więc graliśmy w to w koszarach oddziałów ZOMO, czyli prewencji już wtedy. W każdym razie to było to samo. W bardzo trudnych warunkach. Wczoraj właśnie wspomniałem, bo też lecąc tam z pompek na suficie, mówiąc językiem Samowolki, już miałem jeden upadek też i wczoraj mi się to właśnie przypomniało, kiedy boleśnie zrobiłem sobie krzywdę podczas tego klipu. Wspomniałem Samowolkę też, no nie były łatwe role, to znaczy ja bardzo lubiłem role w komediach, w Złotym Środku, w dublerach i myślę, że tu jest jeszcze dużo dla mnie pola do zrobienia. Wydaje mi się, że wiem, na czym polega komedia, jak ją grać. No ale na komedię na razie się nie zanosi, bo ciężar gatunkowy tych filmów, które powstają, jest jaki jest i chyba nie ma w dzisiejszym świecie zapotrzebowania na rozrywkę, komedię, więc ale miejmy nadzieję, że to się zmieni, że jakoś ludzkość ogarnie się z powrotem i zacznie doceniać moment cywilizacyjny, w którym jesteśmy i zaczniemy się na powrót może już w jakimś pokojowo nastawionym świecie radować z tego, co mamy, co zdobyliśmy.
1: Ale jest za to też miejsce na teatr i teatr muzyczny nawet, bo pan w Gdyni, zdaje się, tak? Dobrze sobie to wypisałem.
2: Grał,
1: nie wiem, czy to jest cały czas aktualny spektakl, Mistrz i Małgorzata. I to jest wersja muzyczna?
2: Tak, zdecydowanie jest to musical w znakomitej adaptacji pana Raszyncewa, takiego Rosjanina, który jest wiekowym panem literatem, który dokonał moim zdaniem bardzo ciekawej adaptacji, zwracając uwagę na taki element wybawienia dla Piłata, pomijając mistrza i ja gram Bolanda, więc gram diabełka. W gruncie rzeczy diabełka z pudełka, który bardzo tam powoduje tą akcją. Tak. Świetna inscenizacja Janusza Józefowicza ze świetną muzyką Janusza Stokłosy. Bardzo się ten spektakl podoba. podoba, jest rozinscenizowany potwornie, praktycznie cały zespół teatru muzycznego w Gdyni, wspaniały jako zespół w ogóle, niesamowita przygoda dla mnie.
1: I śpiewa pan, tańczy normalnie tam we wszystkim? Czy jak to jest właśnie?
2: Na szczęście w tej realizacji Woland nie śpiewa i nie tańczy, ale jeden song wykonuje, tak, śpiewam, tak.
1: Czyli jest okazja zobaczyć i posłuchać śpiewającego Roberta Gonarę.
2: Zdecydowanie tak, zapraszam do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl Mistrz i Małgorzata, gdzie gram Wolanda. Najbliższy set gramy w marcu.
1: A to śpiewanie też w dubbingu się przecież przydaje, z tego co wiem. No bo wiadomo, w Disneyu zawsze łatwiej później zagrać, jak się od razu śpiewa.
2: Ja muszę uważać z reklamowaniem swoich możliwości przez fale radiowe, żeby nie wyszło na to, że się dopraszam ról, ale tak.
1: No. Nie, pan się nie doprasza, ja się dopraszam.
2: A, bardzo dziękuję. O, to zdjął pan ze mnie to odium. Ja z przyjemnością się dołączam do tych poprosin i no jest, akurat tak się ułożyło, że sobie poukładałem różne sprawy, wszystkie sprawy praktycznie i jestem w takim momencie bardzo dobrym mojej świadomości, więc jestem pozytywnie nastawiony po przejściach, z doświadczeniami, z bardzo zwycięską, że tak powiem, energią i podkreślają to teraz ludzie, z którymi pracuję, więc z przyjemnością robię wszystko, co do mnie należy, nie marudzę, nie narzekam, mimo, że no, nie żyję jakoś tam wyjątkowo nieskromnie, żyję sobie skromnie, cieszę się z tego, że mam relacje z dziećmi, które są zdrowe i prują w świat wszyscy, bo córka ma już 34 lata, jest reżyserem filmowym.
1: No pięknie.
2: Chociaż na razie jakoś czekam na jej debiut. Nie to, żebym się prosił do zagrania, bo wydaje mi się, że to nie musi być tak oczywiste, ale trzymam kciuki. Starszy syn z kolejnego pokolenia już studiuje w Łodzi produkcję filmową, a młodszy niebawem zdaje maturę za rok, więc cieszę się tym wszystkim. Z tego powodu też mieszkam we Wrocławiu, mam bliżej do tych moich jeszcze młodych synów i mówię, jeszcze kilka takich warunków ogólnoświatowych, żebyśmy zaczęli się cieszyć tym, co ciężko wyoraliśmy w tej rzeczywistości zmian, powiedzmy, żebyśmy zaczęli się jakoś tam dostrzegać te no w gruncie rzeczy szereg pozytywnych cech tych czasów.
1: Żebyśmy byli tu i teraz, mówiąc krótko.
2: Ach, to w ogóle jest zdecydowanie pięknie powiedziane i to jest chyba najważniejsze, tak, żeby nie lękać się o przyszłość, a jednocześnie nie mieć żalu z powodu popełnionych błędów, bo każdy może upaść, każdy ma sumę błędów, którą mu los zgotował i najważniejsze jest, jakie z tego wyciągamy wnioski.
1: Dokładnie. Do rozmowy z panem Robertem Gonerą jeszcze sobie wrócimy, bo jest coś, czego możecie o nim nie wiedzieć, ale to już za chwilę, więc zostańcie z Rock Radiem i miejcie na słuchu naszą aplikację, która niedawno została zaktualizowana i warto zaktualizować ją sobie na swoim urządzeniu.
0: Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Zły gość w Rock Radio.
1: Wracamy do rozmowy z dzisiejszym niezłym gościem Rock Radia, czyli z Robertem Gonerą. A jeszcze tak już na sam koniec naszej rozmowy, bo tak patrzę na zegar, myślałem sobie 15 minut może maksymalnie minęło, a tu aha, tyle gadamy. Bo się świetnie mi rozmawia po prostu z tak niezłym gościem. I chciałem wrócić do tego tematu latania, awiacji, bo to jest ładne słowo. Kiedy to się stało właśnie, że zainteresował się pan tym lotnictwem i pan aktywnie jako pilot, tak jak rozumiem, sobie fruwa?
2: Teraz już nie. Przestałem latać, nie wznawiam się od jakiegoś czasu z różnych powodów. Najpierw to były powody zdrowotne, bo nie chciałem, że tak powiem, walczyć z wiatrakami. Ale był czas, że latałem, miałem nawet swój samolot. Niedrogi, żeby była jasność, bo tam emocje wzbudza, że o, Gonera miał swój samolot.
1: No więc... Awioneczka jakaś, jak zakładam.
2: Tak, kupiłem samolocik, jak już zrobiłem licencję w 2006 roku. Ojej, to będzie już prawie 20 lat.
1: Wow.
2: To szkoliłem się i ćwiczyłem swoje umiejętności. Postanowiłem nabyć swój własny samolot. Zrobiłem na nim remont. W zasadzie każdej, bo silnik był do remontu. Spędziłem ogromną liczbę godzin, motogodzin, czyli byłem mechanikiem również pod okiem, no oczywiście zawodowego mechanika samolotowego, wspaniałego. Więc ta przygoda trwa, bo jestem też w różnych gremiach, między innymi w takim stowarzyszeniu miłośników awiacji właśnie Loteczka, założonych przez superpilotów i tam średnia wieku jest taka, że jestem jeden z młodszych, ale to są wspaniali ludzie, którzy te przestworza na różne sposoby zdobywali. A pasja zaczęła się bardzo wcześnie. Ja przypominam sobie, że jeszcze jako byłem może w drugiej klasie podstawowej, postanowiłem polatać. To było jakieś marzenie takie ikarowskie i pamiętam, że zmontowałem sobie jakieś skrzydło w ogóle i z szopki z takiego budynku gospodarczego, który stał przy naszym domu pod Wrocławiem. Wykonałem krótki lot właśnie.
1: Jak bracia Wright.
2: Pobijałem się, tak. To taka, ale później się dowiedziałem, że prawo Bernoulliego decyduje o długości lotu i o możliwościach lotnych skrzydła, więc to wszystko przyszło później. Czytałem jeszcze Nocny Lot Exuperiego. Exupery w ogóle jako taka figura towarzyszył mi całe życie i to nie z powodu właśnie małego księcia, tylko właśnie tych lotniczych jego historii.
1: On dzienniki wspaniałe tam pisał, pamiętam.
2: Tak.
1: Z czasów wojny chyba już, bo on był pilotem podczas II wojny światowej, wtedy zginął chyba nawet.
2: Tak. Miał swój udział nawet w tej konstrukcji samolotu, który ja kupiłem, francuski właśnie Morin-Saulnier. Miał też swój udział w projektowaniu pewnych samolotów, więc w ogóle fascynująca postać. No i to mi towarzyszyło i kiedy dojrzałem do tego, okazało się to możliwe.
1: Ja tak sobie pomyślałem, że może podcast jakiś pan by chciał zrobić o awiacji, omówić pewne tematy jeszcze z perspektywy aktora. To byłoby naprawdę ciekawe.
2: Noszę się z takim pomysłem od lat, ale jakoś nie umiem go zrealizować. Im jestem starszy, tym trudniej mi ruszyć do tej formuły właśnie podcastów i...
1: Ja jestem gotów poświęcić własną rękę i jestem pewien, że miałbym